Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

pozycję. Jestem z osiedla, one chcą mnie do łóżka, policja chce do... Jeśli on wypożyczył zagraniczne auto, to strzelamy Phantom.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śpiewał o łóżku, bo o tej porze każdy się stara powiedzieć, że go ciągnie do ciebie, patrząc na miękkie, cieplutkie posłanko, które opuściliśmy specjalnie dla was, by razem z wami tworzyć ekipę Lata na Maxa w RMF Max.
2: I wy też w podskokach opuszczajcie swoje posłanka, bo z każdym dniem mamy coraz mniej dnia. O 3 minuty mniej dnia mamy codziennie.
1: Ale przybywa nocy. I to jest piosenka, która sprawia, że noc może być naprawdę magiczna. Asia Mełz, Irek Jakówek, hello. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: idealna do naszej porannej ekipy RMF Max. Bledka gra wam w głośnikach z samego rana.
1: Ekskluzywna marka motoryzacyjna Bentley będzie produkowała samochody inspirowane Mikołajem Kopernikiem.
0: Super. Taka będzie. Co, będą w gwiazdki czy w pierniczki?
1: Możesz sobie wziąć cały biały, wtedy będzie i w gwiazdki, i w pierniczki, tylko pod spodem, bo będzie lukrowany.

0: Kali, Policeman, dla wszystkich policemanów, strażników miejskich, strażaków i straż ochrony kolei. Niech się czuje pozdrowiona od ekipy RMF Max. Życzymy wam spokojnej służby. Spokojnej.
1: I na tą służbę należą się wam może lody od Skolima.
0: A to Skolim już robi lody?
1: Oczywiście, ulela. Można kupić lody od Skolima w dyskoncie.
0: Ulela. Ale to gorzej, powiem ci, bo on też robi parówki.
1: No robi.
0: I jak ci się pomyli ten lód od Skolima z parówką od Skolima, wrzucisz lód w wrzątku.
1: Się roztopi.
0: Się roztopi, rozpuści, a parówka będzie... Lizać się nie doliżasz, bo przecież jest w plastikowej osłonce. Także ludzie, pamiętajmy, parówki nie mają patyka.

0: Jakby dośpiewała jeszcze potem day day, to zrobiłaby się day day day mu. To by przynajmniej ruch samochodowy był trochę szybszy. 9 po 6.
1: Irek i Asia.
0: Umówmy się, Aśka, jakby ci Shakira powiedziała daj mu, to byś mu dała szybciej, nie? Bardziej i mocniej. I pojechałby, i nie czekałby, aż zielone zrobi się bardziej zielone, tylko gnałby z pozdrowieniem dla tych, którzy dzisiaj w piątek, bo dzisiaj piątek.
2: Piątek dzisiaj.
0: Zaczynają urlop.
2: No i same wiadomości, dobre wiadomości na początek tego piątku. Dzisiaj dużo słońca nad morzem. Reszta Polski poczeka do jutra na dużo słońca i jutro też będzie dużo cieplej, bo powyżej 20 stopni w końcu wszędzie.
0: Ale chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj najlepsza pogoda i najwięcej słońca nad morzem?
2: Tak widzę na swojej pogodowej mapie.
0: No, wreszcie. Szkoda tylko, że najwięcej odnosimy do nigdzie słońca, a nad morzem troszeczkę.
1: Fajnie. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Bądźcie częścią tego poranka, zróbmy sobie razem super piątek.
3: Zapraszamy na premierę.
0: No to właśnie mówiłem.

0: 6.15 na zegarach RMF Max. Chodźcie po legendarną ekipę naszego, po legendarną energię
1: ekipy poranka.
0: Asia Bełz, Irek Jakubek, ale się cieszymy, że z nami jesteście. Fajnie, odzajemniamy się wszystkimi porannymi przyjemnościami.
1: Ja się dzisiaj obudziłam, jak zadzwonił mi budzik i pomyślałam sobie...
0: Dobrze.
1: Tak. I pomyślałam sobie, jak fajnie by się było budzić wtedy, kiedy się obudzisz, a nie wtedy, kiedy obudzi cię budzik.
0: Tak naturalnie, że...
1: Tak, otworzysz... po prostu się budzisz i myślisz, dobra, to już wstaje.
0: Otworzysz oczy, a tu, o, 14. Ale super. Właśnie po to, Asia, została wymyślona wolna niedziela, wiesz, żebyś mogła tak zrobić. Zachęcam do eksperymentów. To jest naprawdę fajne, ale nie za często. Przyzwyczaisz, już ci się nie będzie podobało. 16 po 6.

0: Katy Perry, najbardziej smaczne odgrzewane kotlety, bo przecież...
1: Jakubek i Asia Meus.
0: To, co w tytule Last Friday Night, to się działo tydzień temu mniej więcej o tej porze, tak? No. Że słuchajcie, nie zmarnujmy potencjału piątku.
2: Dzisiaj można zrobić nową piosenkę na ten temat.
0: Napiszemy z wami jej melodię, napiszemy z wami jej tekst. Asia Meus, Irek Jakubek, 29 minut po godzinie 6, to poranek RMF Max.
2: I na moment jeszcze wróćmy do mundialu, no, tego za oceanem tegorocznego, bo tam pojawił się jeden fotograf, który fotografował to wydarzenie stuletnim aparatem.
0: Wow.
2: Takim starym, co trzeba sobie na głowę taką naciągnąć, taki kaptur, żeby tam światło nie wpadało. I on zrobił przepiękne czarno-białe zdjęcia z tego wydarzenia, właśnie tym stuletnim aparatem.
0: Słuchaj, Aśka mi teraz pokazuje te zdjęcia.
2: Tu,
0: i jak robisz sobie zdjęcie starym aparatem, to nawet jak jesteś super sportowcem, piłkarzem, to staro wyglądasz. I niech to będzie dobra wiadomość dla tych, którzy szukają pretekstu, żeby sobie kupić na wakacje nowy aparat, telefon taki.
1: Pamiętaj,
0: wiecie,
1: słuchasz poranka w RMF Max.
0: Mówisz, że robię sobie starym poprzednim i wyglądam staro. A tu robię sobie nowy, miał. Od razu 10
2: lat. Sam wrzuca filtry, no właśnie, taki mądry.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jennifer Lopez i Alok z naszej półki z nowościami w RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: A półkę z nowościami mamy tak długą, że jak spojrzycie na początek, to nie widać jej końca.
0: O, matko,
1: taką mamy półkę.
0: Alex Warren siedzi na jednej z nich. Jak słyszycie, tak sobie siedzi, macha sobie nogami w samych tylko klapkach. Obowiązkowo skarpeta, wiadomo. Alex Warren i jego najnowsze Passenger to jedna z naszych weekendowych nowości.
2: Daj mi jeden dzień, no bo chcę tylko czuć bez przerwy to co. Bez przerwy to co.
0: Oszalejecie na punkcie tego numeru, bo to kolejna nowość, to White 2115 to coś.
1: I to właśnie będzie grane w RMF Max, więc wiecie co robić, najlepiej zostać z nami.
0: Och, w sprawie muzycznych nowości, w sprawie tego, czym żyje świat. A teraz świat żyje tym, żeby zdążyć do pracy. 21 minuty i godzina
1: siódma,
0: ale nie poganiamy, siódma.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
6: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
0: I po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
9: Jak prawdziwy spontan.
10: Jak 2 tygodnie urlopu.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Oskar Sims i poranna kawka.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Z Cymsem na żywo spotykamy się w ten weekend w ramach naszej wakacyjnej trasy Lato na Maxa. Pamiętajcie, najlepsze koncerty bez biletów, na które zaprasza RMF Max.
2: Jest taki obywatel, który domaga się naszej uwagi.
0: No, twój partner, Asia, to jest ten obywatel,
2: nie, no,
0: który domaga się.
2: Aż tak często się z nim nie kontaktuje. M-obywatel.
0: Jeżeli
2: macie tam aplikację, macie tam swoje dokumenty, a nie logowaliście się w ostatnim czasie do aplikacji, to koniecznie trzeba to zrobić do 5 sierpnia, aha, żeby się odnowiły wszystkie te zgody i certyfikaty, żeby M-obywatel działał tak, jak tak działać powinien i żeby was potem na wakacjach nic nie zaskoczyło.
0: No i przede wszystkim, żeby obywatel, z którym jesteście, był trochę o tego drugiego obywatela zazdrosny. Że to się
1: pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Za chwilę z Aśką ustalimy wersję, jak często do którego się loguje. Pamiętajcie, weekend jest między innymi od tego, by nadrobić wszelkie towarzyskie zaległości.

0: Najlepiej o poranku gra RMF Max. 6 minut i godzina 7. Jesteśmy razem z wami w porannych trasach i są utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa za węzłem Dębica Wschód. Powypadkowe utrudnienia.
1: A o 7 we Fleszu także południe Europy, które zmaga się z ogromnymi pożarami. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Second.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
2: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
6: I po reklamie. Tak brzmi lato na maksa.
7: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
8: No i mamy już piątek na zegarach, 7 rano. Kinga Nyga. Zapraszam na Flash, sport i pogodę w RMF Max. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Są utrudnienia na podkarpackim odcinku autostrady A4 na wysokości zawady między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. Bus wypadł z jezdni, 3 osoby są ranne. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Kolejna seria uderzeń na cele wojskowe w Iranie to 13 noc z rzędu amerykańskich ataków.
9: Dowództwo Sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie.
8: Mówił Paweł Żuchowski. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny ropy szybują. Co widać na wykresach?
10: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie.
8: Tyle Igor Skrzypek. Wewnętrzne spory w Prawie i Sprawiedliwości nierozwiązane. Wczorajsza 3-godzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończyła się fiaskiem. Rozłam w partii wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Przypomnijmy, władze PiSu domagają się pod groźbą wykluczenia z partii wystąpienia ze stowarzyszeń osób, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego poznamy dzisiaj w południe. Hiszpania walczy z pożarami. W regionie Madrytu oraz prowincji Avila ogłoszono stan wyjątkowy. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury. Z ogniem walczą strażacy również w południowo-zachodniej Francji. Płomienie zniszczyły tu już około 5 tysięcy hektarów lasów.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
8: Piłkarze GKS Katowice przegrali na wyjeździe z MŚK Żylina 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, rewanż 30 lipca. Z kolei Raków Częstochowa pokonał 3-1 na własnym stadionie klub z Valletty rewanżowe spotkanie w czwartek. Ta informacja szczególnie cieszy ekipę RMF Max. Michał Pasiut, syn naszej redakcyjnej koleżanki, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1.
13: Czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
8: Dla Michała wielkie gratulacje.
11: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
8: No, nareszcie zbliża się do Polski ocieplenie. Jutro w Lubuskiem od 26 do 28 stopni, ale wszędzie ma być dużo słońca i błękitu, a dzisiaj jeszcze pogodowy miks. Najwięcej słońca i najwyższe temperatury na zachodzie, natomiast na wschodzie mają dominować chmury, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, burzom towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru. 19 stopni w Kielcach i Rzeszowie, 20 w Warszawie, 23 stopnie w Poznaniu, 24 w Gorzowie.
7: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Pusto, drogo, a na dodatek leje. Takie kłamstwa na temat polskiego morza znalazłem. Dzisiaj nad morzem jest najlepsza pogoda w kraju. Jeżeli teraz jesteście nad morzem, to wyobraźcie sobie, jak źle mają pozostałe części kraju.

0: Energia poranka, energia hitów.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek i Asia.
0: I normalnie nawet ci, co mają teraz jedną kreskę w swoim telefonie, już czują się tak doładowani, że o baterie przestali się martwić.
3: Tak działa RMF Max.
0: Dzięki.
3: Tak właśnie. Mówienie do siebie, słuchajcie, jest super dla naszego mózgu, przekonują eksperci, bo mówienie do siebie pomaga nam się skoncentrować i skupić uwagę na tym, co jest w tym momencie najważniejsze.
0: Tak, no gorzej jak mówisz do siebie w myślach.
3: No.
0: Mówisz w myślach, a zaczynacie słyszeć cały autobus. To najgorzej. Ale to...
1: Pamiętaj. Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Ty wiesz, jak to jest, nie?
0: No, trochę tak. No. Na szczęście, jak ty mówisz, to ja cię słyszę.

0: Studio RMF Max tańczy. Mam nadzieję, że wasze głośniki spowodowały, że macie dokładnie tak samo. To był Axwell i Bon na półce z nowościami w RMF Max.
1: Ale przy tym numerze to już jedną nogą jesteśmy na piątkowej imprezie, prawda? Bo jeszcze tylko parę rzeczy do zrobienia i będzie piątkowa impreza i weekend. No właśnie, co przed tym weekendem jeszcze tylko macie zrobić?
0: No właśnie. No piszcie SMS-owo 3001. Dajcie znać.
1: Co jeszcze trzeba zrobić ten piątek, żeby ten piątek zaczął się na dobre? To jest przepustka do naszej zabawy, w której 300 są do wzięcia.
0: A, ja myślałem, że tylko robota i zacznie się weekend, ale przyszedłem do Maxa i co? I normalnie jaka robota? Już jest weekend. Dzięki Asia, to dzięki tobie, ale super. Piszcie SMS-owo na 3001, co jeszcze trzeba dzisiaj zrobić i już się zacznie wasz weekendzik. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, a szansa na wygranie 300 w naszej zabawie Wszystkie Pieniądze Świata. Już za chwilę. 7:20, prawie dwie.
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złote 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
17: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
18: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: Jeszcze tylko znajdę brakującą skarpetkę do pary i mogę wychodzić na weekend. Co prawda do pracy, ale umówmy się, niektórzy o 7.32 mają tak fajne zajęcie. Prawda, Asia?
1: Prawda? Niektórzy mają długą listę obowiązków, zanim zaczną weekend.
0: Och, to jeszcze tylko wysłać wynagrodzenie, tygodniówki wypłacić, zawieźć potomstwo do babci i przywitać Anię.
1: Dzień dobry, Ania.
0: Siemano rano.
2: No hej, witam.
0: Co musisz zrobić, żeby zaczął się weekend, powiedz?
2: Kupić bułeczki, jestem po pracy, wracam, śniadanko, no i co? Weekendujemy.
0: Elegancko. Cała Polska chciałaby się zamienić z tobą na miejsce z wielu powodów. Po pierwsze, to ty zagrasz o 300 w poranku RMF Max, a po drugie, masz już prawie weekend.
1: Wszystkie pieniądze świata, tak nazywa się ta nasza zabawa i będziemy cię pytać o to, kto w przeliczeniu na złotówki tych pieniędzy świata ma więcej. Odpowiadasz tylko imieniem Aśka albo Irek. Jak dobrze, to dostajesz od nas pieniądze, jak źle, to ci potrącimy.
0: Och, to Aśka ci potrąci, ja bym się nigdy nie wziął, zwłaszcza, że mam tu, słuchaj, w kieszeni 39 omańskich rialów.
1: A ja mam 259 dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
0: I to jest pojedynek Araby kontra Araby.
1: Kto ma więcej w przeliczeniu na złotówki, Asia czy Irek?
0: Proszę bardzo. Asia czy Irek? Wybierasz. Miałaś 300, wy masz 2.
1: Pamiętaj, Irek.
0: Irek to jest jednak gość. Aśka ma 1569 szylingów somalijskich.
1: A Irek ma 511 szylingów, ale kenijskich.
0: Kto ma więcej? Asia czy Irek? I dlaczego?
2: Asia?
0: Jezu, Ania, tylko to, że pojutrze masz imieniny, ratuje
2: się. Ania,
1: zostań przy tej drodze teraz. Masz trzecie pytanie przed sobą i ostatnią stóweczkę.
0: Ja mam 17 lari gruzińskich.
1: A ja mam 652 albańskie leki.
0: Leki, no dawaj.
1: Kto ma więcej?
0: Ja, Asia. Dobrze, ale za mało radości. Powiedz Asia jeszcze z radością.
2: Asia!
1: Jest.
0: 1-0-0. To jest to, co wygrałaś dzisiaj. 100 zł na ciebie!
2: Cieszę się bardzo.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: I imieninowe uściski, Ania. Pa, pa!
2: Super. Dziękuję.

0: Idealny plan na weekend. I play hard, i work hard teraz, a potem play hard. Absolutna dobra zabawa, 20 minut i godzina 8 sobie i Państwu życzymy. To jest poranek RMF Max.
1: A Irek zna języki, więc wiecie, on wie co mówi.
0: Asia mnie nauczyła.
1: Piękna historia. Pani posterunkowa policjantka z Warszawy będzie, starsza posterunkowa dodajmy, pani Klaudia.
0: Choć ma 22 lata.
1: Tak, będzie startować w konkursie Miss Polski. Przepiękna pani starsza posterunkowa.
0: Dziewczyny, jesteście piękne bez żadnych konkursów, one wam nie są potrzebne. Ale na tym konkursie dla pani starszej posterunkowej jury ma już przygotowany ten mandacik. Za przekroczenie piękności. Podobno jest o tym nawet piosenka, ale nic o tym nie słyszałem.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
8: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
9: I po reklamie.

0: jest morenito i lata mi to, jak to mówi No wszystkie problemy nie mają już żadnego znaczenia. Jak jest morenito, to lata ci to 10 minut i godzina godzina 8.
1: Tego się dzisiaj trzymajmy, jest piątek, więc tak. Morenito i ci
0: i afera w Zielonej Górze jeszcze. Chciałem powiedzieć, w Zielonej Górze, tak, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
1: Co się stało?
0: Jest afera korupcyjna. Ludzie zdawali egzaminy na prawo jazdy, bo płacili łapówki po prostu.
2: Pamiętaj, tylko słuchasz poranka RMF Max.
0: Chciałem powiedzieć, że w Zielonej Górze wszystko jest zielone. I ta góra, i światło, i dla tych, którzy mają jakiś problem ze zdaniem. W ogóle jedźcie bezpiecznie, bo możecie spotkać tych kierowców, którzy zapłacili za egzamin dzisiaj na drodze. Chcę.

0: Słychać piątek w każdej minucie playlisty, letniej playlisty RMF Max.
1: Za chwilę o 8 będzie Flash, a w nim utrudnienia na krajowej 9.
0: Świętokrzyski odcinek, trzymajcie się tam dzielnie. Max. Wszystkie ważne sprawy, by być na bieżąco we Flashu. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
9: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Oszczędni tankują taniej.
5: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Będzie i flash, i sport, i prognoza pogody. To wszystko już teraz w RMF Max. Mamy ósmą Kinga Nyga. Startujemy. Wyjeżdżamy z wami na drogi. Są utrudnienia na Krajowej 9 w miejscowości Skrobno w Świętokrzyskiem na odcinku Opatów-Rzeszów. Bus zderzył się z ciężarówką. Ruchem kieruje tu policja. Program Perun nabiera rozpędu. Na technologie przyszłości w polskiej armii rząd przeznaczył ponad 750 milionów złotych. Na czym dokładnie ten program ma polegać?
7: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
6: Materiał przygotował Krzysztof Berenda. Domy w czasów dziecięcych jednak zostają. Ministerstwo Edukacji wstrzymało decyzję o zamknięciu placówek. Skąd ta zmiana?
8: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
6: W Polsce działają 24 takie placówki, dodaje Magdalena Greinert. Zanim we fleszu sportowym powiem o startującym dzisiaj na Śląsku rajdzie Polski za kierownicę wyścigówki, wsiadamy z Tomem Cruise'em. Aktor wraca do swojej słynnej roli.
9: Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
6: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. I na koniec gorąca polecajka. Przed nami kolejny przystanek na naszej wakacyjnej trasie. Lato na maksa jutro zatrzyma się w Ogrodzieńcu. Na scenie pojawią się między innymi Oskar Cyms i Ola Bieniasz w DJ secie. Będzie też ekipa RMF Max. Do zobaczenia.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Od meczu Radomiaka z Wieczystą rozpocznie się dzisiaj nowy sezon Ekstraklasy. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek plan ma jasny.
11: Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować.
6: Początek spotkania o 18:00. Dziś również zmierzą się Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. Wieczorem w Katowicach startuje rajd Polski. Na liście startowej 148 załóg, które będą rywalizować o punkty Mistrzostw Europy. Na starcie stanie cała europejska czołówka, między innymi Miko Marczyk.
12: Zaczniemy shakedownem, potem odcinek kwalifikacyjny, na którym zdecyduje się, z jaką pozycją ruszymy do sobotniej rywalizacji.
6: Uroczysty start po 17:00 w Katowicach.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Oby do jutra, wtedy w całej Polsce dużo słońca i błękitu, bez opadów deszczu, no i zdecydowanie wyższe wartości na termometrach, najcieplej nawet 28 stopni w Lubuskiem. No a dzisiaj trochę chmury, trochę przejaśnień i przelotnego deszczu, miejscami na wschodzie i południu niewykluczone również burze. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, nieco cieplej w Gorzowie, tam do 24, a za to chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tu od 14 do 17 stopni. W niedzielę 30 kresek na południu.
5: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
13: I oni to grają tylko jednym palcem. Pomyślcie, co zrobią, gdy dołączą całą resztę. Bausa Magnetic, to jest RMF Max. Weekend już jest. W muzyce na pewno.

0: Wjechał na pełnym gazie ten i reszta hitów na maksa. Avicii, Lovers. 10 minut po godzinie 8, państwo pozwolą. Będziemy się teraz troszkę skradać, bo robimy wszystko, żebyś 15 tysięcy miał. Tak trochę w kotka i myszkę się z nami pobawcie, dobra?
1: Aha, to chodzi.
0: Więc dobra. Uwaga, 15 tysięcy złotych łatwiej wygrać tu w RMF Max pod jednym moim warunkiem, że teraz weźmiecie udział w rundzie Super Okazji.
1: A teraz już pełnym głosem, bo sprawa jest poważna, ważna i istotna. 655 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie, które właśnie teraz przyślecie do naszej zabawy Casa de Palma, a zgłaszamy się SMS-em o treści MAX pod 7327.
0: I błagam, wyprzedzajcie tych, którzy wstają dzisiaj trochę później. Macie większe szanse na wygranie 15 tysięcy złotych. MAX na 7327. Teraz. Najlepiej teraz, bo mamy 9 krótkich minut rundy, w której opłaca się najbardziej włączyć do zabawy. MAX 7327. Do wzięcia 15 tysięcy.

0: Ale są numery, które brzmią jak weekend, prawda? DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko, Michiko, 20 po 8, 8.
1: I jeszcze tylko kilka niedługich sekund. Tak to będzie szybko i zacznie się weekend.
0: Weekend na pełne, ale żeby, wiecie, odpalić tak weekend właściwym znakiem, sygnałem, to musimy go dobrze zacząć. No i teraz ruszamy na Messenger RMF Max w poszukiwaniu takich znaków, sygnałów, odgłosów. Jesteście tym odgłosem, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, że dzisiaj zaczyna się weekend.
1: Bądźcie odgłosem rozpoczynającego się weekendu. Nagrajcie to na głosóweczkę, to tak też można. I wyślijcie nam na Messengera RMF Max, a wypasione paki letnich gadżetów czekają.
0: Nie wiem, co cię spina, ale po czwartym powinien się już odpalić weekend.
1: Odrobienia iha, jesteś ty.
0: Och, to prawda, Messenger RMF Max przyjmuje wszystkie głosówki, mamy nagrody. Zróbcie ten znak, sygnał, odgłos, żeby nie było żadnych wątpliwości, że weekend jest już za rogiem.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: święta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
13: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: daj. Ten dźwięk może zaczynać weekend. 28 minut. O, proszę bardzo, Asia, ile ty o mnie nie wiesz.
1: Ojej, 20, ja się boję.
0: 28 minut i godzina 9. Dziś Messenger RMF Max przyjmuje wiadomości w sprawie odgłosów, które nie pozostawiają wątpliwości, że weekend ma się świetnie.
2: Jep.
0: Ale nie do końca, jak u Zbyszka słychać, bo urwał koncertowo.
1: Bum. Pozdrawiam.
3: Donata.
0: Pozdrawiam wszystkich. A największą torbę z naszego magazynu, pełną wakacyjnych niespodzianek, dzisiaj dostanie od nas Kasia.
3: Na zakupy szampan.
0: No niby weekend, ale czegoś brakuje, prawda?

0: numery, które brzmią jak piątkowy poranek. Better Times, Robin Schulz, Barbs w RMF Maxy. 21, niestety krótkich minut do godziny 9, ale spokojnie, robimy wszystko, żebyście dzisiaj zdążyli na czas do celu waszej trasy.
1: 20 tysięcy złotych na fryzjera i makijażystkę.
0: O kurde.
1: Z budżetu Kancelarii Senatu.
0: To gorzej.
1: Przeznaczono na fryzjera i makijażystkę dla marszałkini Senatu, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
0: Wow.
1: Żeby wyglądała pięknie.
0: A myślę, że chodzi o coś zupełnie innego.
1: Tak?
0: Politycy chodzą do fryzjera i na paznokcie i do mechanika między innymi po to, żeby dowiedzieli się, jak wygląda prawdziwe życie. Tam się zawsze można czegoś ciekawego dowiedzieć. 20 minut i 9.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
12: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz-Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
13: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jak wyprzedasz, to w euro.
15: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Słodziak, co, Asia?
1: Tak.
0: No,
1: jeden i drugi.
0: Ed Sheeran, Martin Garrix, 10 minut i 9. Poranna energia razem z wami. To jest RMF Max, a to jest oscarowa piosenka. A może to jest nasz ulubiony Cymsu. Oscar Cyms będzie dla was śpiewał na zamku w Ogrodzieńcu.
1: I kto chce się dołączyć do tej wesołej ekipy z Oskarem Cymsem na czele, ten jutro, 25 lipca, w sobotę, właśnie w Ogrodzieńcu, na Lecie na Maxa musi się znaleźć.
0: Będzie śpiewana ta piosenka.
2: Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem.
0: Żeby się nie okazało, że Oskar Cyms popatrzy, gdzie jesteście, zaśpiewa, że brak wam, brak mu ciebie.
1: Nie, tak się na pewno nie wydarzy. Absolutnie. Bo wy tam będziecie i my tam będziemy i Oskar tam będzie.
0: Pewnie.
1: I będzie cała masa fajnych atrakcji.
0: Bądźcie razem z nami na koncertach, na które nie potrzeba biletów. Tak właśnie działa Lato na Maxa. Kto czuje, że nie da rady, kto czuje, że nie ogarnie, niech wie, że nasze sociale, ekipa RMF Max, ci, którzy relacjonują na Instagrama, TikToka i Facebooka, tam będą i będzie dokładnie tak, jakbyście byli tam reprezentowani przez waszych najlepszych przyjaciół.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: muszę się zająć windykacją.
1: To coś z indykiem?
0: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
1: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
2: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
6: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak pierwsza godzina urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Dziewiąta, czas na newsy. Monika Kołutowska, słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Są nowe amerykańskie cła nałożone na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską, obowiązują od kilku godzin.
5: Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%.
4: Tyle Paweł Żuchowski.
3: Słuchacie RMF Max Szczecin.
4: Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa już dziś na stadionie przy ulicy Twardowskiego. Po meczu kibice będą mogli skorzystać z dodatkowych autobusów linii D31, D32, D33 i D34 oraz specjalnego kursu tramwaju. Autobusy będą odjeżdżać z przystanków przy ulicy Twardowskiego i zatrzymywać się na żądanie. Trasa prowadzi przez Witkiewicza, Poniatowskiego, Traugutta, Majdańskiego, Wszystkich Świętych, Przyjaciół Żołnierza, Obotrycką, a dalej zgodnie z linią 107 do Polic, a dodatkowy tramwaj ruszy około godziny 22.30. W te wakacje w ramach cyklu Na tych samych falach razem ze szczecińskim WOPR-em przybliżamy Wam pracę ratowników wodnych.
6: Jeżeli nic się nie dzieje, jest ciepły dzień, to oczywiście nasi ratownicy też patrolują, czy są takie akcje prewencyjne prowadzone, patrolowe, no żeby zapobiegać tym wypadkom na wodzie. Całe wody Szczecina, tej wody jest tak naprawdę bardzo dużo, to jest ponad 20%. Musimy tutaj dbać o to bezpieczeństwo.
4: Nasz reporter rozmawiał z Piotrem Koziarkiem ze szczecińskiego WOPR-u, a Wy pamiętajcie o numerze 984, to telefon alarmowy szczecińskiego WOPR-u, a 98,4 FM to częstotliwość RMF Max w Szczecinie. Już za chwilę aktualna prognoza pogody dla Szczecina.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
4: 15 stopni o poranku w Szczecinie. Dosyć chłodno, delikatny, chłodny wiatr się pojawia momentami. Sporo słońca od samego rana i to słońce będzie nam towarzyszyło. To jest ta lepsza wiadomość. Można sobie dzisiaj zabrać jakąś kurtkę albo bluzę z kapturem. To może się przydać. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj do 23 stopni. W sobotę do 27. Częściowo słonecznie. Szykuje nam się ładny weekend, chociaż w niedzielę odrobina deszczu się pojawi i tutaj do 23 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
7: Hity na maksa.
8: Poznajcie Kasię.
9: Na zakupy weekend.
8: Woohoo! Kasia ma plan.
9: Na zakupy weekend. Woohoo!
8: Woohoo! Są sytuacje, kiedy plan Kasi jest także naszym planem.
10: Tak, podpisujemy się pod tym planem bardzo chętnie.
8: Z rzeczy, których nie musicie kupować, wejściówki dla całej waszej ekipy do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, będą dzisiaj po 17:00.
10: Słuchajcie, maksa.
8: Yeah.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Justy Jackstyle w RMF Max to Turn the Lights Off. Robimy klimat po dziewiątej w piątek, bo to już jest ten dzień, kiedy wszyscy, bez względu na to, czy mamy teraz urlop, czy nie, no to jednak takie małe wakacje po południu się zaczną. I razem dojedziemy do tego momentu w RMF Max. Jest Justyna Obrycka po tej stronie. Cześć, witajcie. Clean Bandit za chwilę z numerem Symfonii. No generalnie hitów na maksa to ja mam za nadrzu tyle, że wakacje czuć w głośnikach przez cały czas. Bądźcie blisko. RMF
1: Max. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Jak pełna odkrętka.
21: Jak długi dzień pełen słońca.
22: Jak wypad na festiwal.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Jest piątek i jest taki vibe w RMF Max. Cardinal Official i Akon za nami z numerem Dangerous, a tak naprawdę niebezpiecznie. To się zrobiło wczoraj u wybrzeży Portugalii. Jest taki vibe w RMF Max. Cardinal Official i Akon za nami z numerem Dangerous, a tak naprawdę niebezpiecznie. To się zrobiło wczoraj u wybrzeży

0: kto już ma za sobą jakieś wesele w tym sezonie, ten wie, że to jest hicior na maksa. Cyril is tumbling in w RMF Max. Wiadomo, wesele, super zabawa, ale też do koperty trzeba mieć co włożyć. Może dzisiaj z tym pomożemy, słuchajcie, w RMF Max, bo 15 tysięcy złotych leży pod jedną z naszych palm w zabawie Casa de Palma. Uwielbiam tę zabawę, naprawdę. To jest super, że można zgarnąć u nas, oprócz tego, że kasę, to na przykład też maszynkę do lodów, maszynkę do popcornu, głośnik JBL. No po prostu wakacyjna zabawa, więc daj sobie trochę tego szaleństwa i zgłoś się teraz, wysyłając hasło MAX przez 2X SMS-em pod 7327 za 369. Można też zgłaszać się online przez rmfmax.pl. Dzisiaj po południu dzwonimy, więc nie czekaj. RMF MAX.
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF MAX.
2: Zgarniasz

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: syca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Szczecin 98 i 4 FM.
1: 15 stopni o poranku w Szczecinie. Dosyć chłodno, delikatny, chłodny wiatr się pojawia momentami. Sporo słońca od samego rana i to słońce będzie nam towarzyszyło. To jest ta lepsza wiadomość. Można sobie dzisiaj zabrać jakąś kurtkę albo bluzę z kapturem. To może się przydać. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Maksymalnie dzisiaj do 23 stopni. W sobotę do 27. Częściowo słonecznie. Szykuje nam się ładny weekend, chociaż w niedzielę odrobina deszczu się pojawi i tutaj do 23 stopni.
0: RMF Max Szczecin.

Swedish House Mafia i Wait So Long w RMF Max. I to jest numer, który należy się teraz wszystkim, którzy bardzo cierpliwie i długo czekali na swój urlop. No a tutaj pogoda dość kapryśna niestety. Nad Bałtykiem to w ogóle trzeba być gotowym na wszystko. Tutaj wiatrówki, deszczówki i kalosze nawet mogą się przydać, ale ma się jeszcze to wszystko poprawić w ten weekend. Natomiast dzisiaj jeszcze uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydało dla województwa lubelskiego, podlaskiego, części Mazowsza i Podkarpacia i te ostrzeżenia mają obowiązywać od godziny 12. Także coś tam jeszcze na weekendowy wyjazd trzeba spakować. Jakieś parasole właśnie, kurtki przeciwdeszczowe. No, generalnie trzeba być gotowym na wszystko. Taki lipiec w Polsce, wiadomo. A w RMF Max cały czas gorąco, słonecznie. Miu i Zalia z numerem Dopóki się nie znudzisz teraz, a za chwilę ważne wiadomości. Te pogodowe też będą we fleszu punktualnie o 10:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.

0: kampanii 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.
5: Na plaży z ekipą.
6: Na formę.
7: Na zdrowie.
8: Na gorąco.
9: Tak brzmi lato. Na maksa.
10: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
11: 10:00 czas na przedpołudniowy flash w RMF Max. Szczecin, Monika Kołutowska. Witajcie. Michał Pasiut wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w konkurencji K1. To pierwszy polski medal w imprezie, która odbywa się w Oklahoma City. Polak na mecie minimalnie przegrał z Czechem Jakubem Krejcim.
12: To był mój dzień, też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach. Od razu widzę trasę i czuję ją w środku, wiem co robić. Nie za bardzo nawet musiałem z trenerem rozmawiać, po prostu mu powiedziałem co zrobię. I też to realizowałem, czułem to, dziś po prostu to czułem. I dalej nie mogę w to uwierzyć.
11: My wierzymy i gratulujemy. Wczoraj miejsca w czołowych dziesiątkach w finale zajęli także Klaudia Zwolińska i Dariusz Popiela.
10: Słuchacie RMF Max Szczecin.
11: W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach urodziły się trojaczki, 3 dziewczynki, Hania, Marysia i Zosia. W porodzie brało udział blisko 20 osób, w tym lekarze, położne, pielęgniarki i anestezjolodzy. Zespół medyczny zapewnił bezpieczeństwo matce i noworodkom. Dzieci są obecnie pod stałą opieką specjalistów. Poród przebiegł bez komplikacji. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zyska nową iluminację. Dziś o godzinie 22:00 po raz pierwszy zabytkowy obiekt zostanie efektownie podświetlony. Nowoczesny system ma podkreślić wyjątkową architekturę zamku. Z tej okazji zaplanowano bezpłatne atrakcje. Już dzisiaj nocne zwiedzanie z przewodnikiem i rycerzami czy dworzanami, a w sobotę rodzinne animacje, muzykę, tańce czy gry historyczne. A to już dziś wraca Ekstraklasa, no i już pierwszego dnia nowego sezonu kibice Pogoni Szczecin doczekają się wielkich emocji. Na rozpoczęcie rozgrywek portowcy podejmą na swoim stadionie Legię Warszawa.
13: Mimo tego, że Legia straciła kilku zawodników w tym okienku transferowym, to wciąż mają w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników.
11: Będzie to okazja do oficjalnego ligowego debiutu nowego szkoleniowca Pogoni, Oscar Garcia. Start o godzinie 20:30.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
11: Pogoda i temperatury umiarkowane, do 23 stopni przy piątku w Szczecinie. Dzisiaj trochę słońca, więc przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne, ciśnienie w normie. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Sobota to do 27 stopni, częściowo słonecznie. To będzie piękny dzień na aktywności na zewnątrz. Może na przykład wybierzecie się na jakiś spacer w stronę Jeziora Głębokiego. Jeśli chodzi o spacerowanie, to polecają się też Jasne Płonie czy Park Kasprowicza. W niedzielę już deszczowo, więc korzystajcie z soboty.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
14: Podobno jak jest ciepło, ale wieje, to jest zimno, a jak jest zimno, ale nie wieje, to jest ciepło. Taka lipcowa matematyka w Polsce. Cześć, po 10:00 to wciąż lato na maksa. Uważajcie na siebie w tej pogodzie, a Topik i Becky G już podrzucają gorące latynoskie granie po 10:00 w RMF Max. Jestem na Borycka po tej stronie, cześć!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja wiem, że to jest romantyczna końcówka Igora Herbuta, męskie granie orkiestra w RMF Max, ale no nie mogę się powstrzymać po prostu. Tak się cieszę, że ten numer teraz poleci w waszych głośnikach. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo West Coast teraz wjeżdża i to jest Outkast z numerem Miss Jackson. Nie wiem, czy wasze auta potrafią tak skakać na podwoziu. Moje na pewno nie, ale jeśli tak, to jest ten moment. Gramy to w RMF Max.

0: Aha, dokładnie tak, na pełnym luzie jedziemy przez piątek w RMF Max, Milky i Just The Way You Are. No i tak może na luzie, jak sobie chwycisz teraz telefon na wakacjach albo w pracy i wyślesz SMS z hasłem Max na 7327 za 369, to się skończy dzisiaj kasą na twoim koncie. 15 tysięcy złotych jest do zgarnięcia prosto spod naszej palmy, a jak nie 15 koła, to może maszynka do popcornu albo maszynka do lodów. No po prostu można się z nami zabawić, od tego są wakacje. A teraz jeszcze, żeby było przyjemniej i żeby ta zabawa była trochę pewniejsza z twojej strony, to 530 razy mnożę twoje zgłoszenie. Max na 7327. Ślij teraz, bo runda bonusowa trwa tylko kilka minut.
1: Max! Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: No poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: Bez granic!

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Liwka ma tak magnetyczny głos w tym numerze, że to jest naprawdę coś pięknego. Chcę więcej! Fukaj Liwka w projekcie Enklawa w RMF Max, a my zabieramy Was znowu nad wodę. Tym razem zalew Balaton, ten w Małopolsce, w Trzebini, żebyście się nie pomylili czasem. No i tutaj właśnie jutro strefa wód Made in Małopolska dojeżdża ze swoim roadshow. Będziemy tam oczywiście też my. No i co? Strefa spa, słuchajcie. Bar wodny, atrakcje dla całej rodziny. Będą też quizy z wiedzy dla tych, którzy chcieliby się jednak trochę wysilić na wakacjach. No i co ważne, mamy dla Was 100 bezpłatnych wyjściówek nad zalew, także trzeba szukać hostessy w koszulce z logiem RMF Max. No i w naszej strefie też się będzie dużo działo, więc bądźcie tam koniecznie. Jutro widzimy się nad zalewem Balaton w Trzebini, w Małopolsce.
1: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Na podwórku.
7: Na imprezę.
8: Na koncert.
9: Tak brzmi lato na maksa.
10: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
11: Pogoda i temperatury umiarkowane do 23 stopni przy piątku w Szczecinie. Dzisiaj trochę słońca, więc przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. Ciśnienie w normie. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Sobota to do 27 stopni. Częściowo słonecznie. To będzie piękny dzień na aktywności na zewnątrz. Może na przykład wybierzecie się na jakiś spacer w stronę Jeziora Głębokiego. Jeśli chodzi o spacerowanie, to polecają się też Jasne Błonie czy Park Kasprowicza. W niedzielę już deszczowo, więc korzystajcie z soboty.
9: RMF Max.
10: RMF Max Szczecin.

0: Dokładnie tak. Szklanka do połowy pełna i wszystko zamieniamy w złoto jak mrozów RMF Max. To jest piątkowe, wakacyjne przedpołudnie. Jeśli kierujecie się dzisiaj na Podlasie, to trzeba uważać na burzę, ale może właśnie z tej okazji warto się na chwilę zatrzymać w Białymstoku i zobaczyć nowy mural. Mural z ważnym hasłem: kiś ogórki, nie emocje. I to jest po prostu piękne połączenie sztuki ulicznej z rozmową o zdrowiu psychicznym. Bardzo dobrze to wygląda, jeszcze lepiej brzmi, a do tego dołożyłabym hasło i bądź odkręcony wakacyjnie i szalony, jak słoik i jak nowy numer Alana Walkera i Ewy Max. Dajcie głośniej.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Tchórz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
1: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
2: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
1: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęła 11, Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Jest projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowych apteczek samochodowych. Nowe przepisy nie dotyczą jednak każdego auta.
2: Apteczki mają być obowiązkowe, ale tylko w samochodach po raz pierwszy dopuszczonych do ruchu, czyli zupełnie nowych. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje w uzasadnieniu przepisów, że obowiązek apteczek we wszystkich pojazdach byłby nadmiarowym obciążeniem wobec właścicieli pojazdów. Dodatkowo rozporządzenie nie wprowadza wzoru apteczki. Resort wychodzi z założenia, że dzięki temu kierowcy będą mogli wybrać spośród szerokiej gamy gotowych apteczek dostępnych na rynku.
1: Informował Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: W Szczecinie motocyklista pędził przez teren zabudowany z prędkością 165 km na godzinę. Przekroczył dozwolony limit o ponad 3 razy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i grozi mu mandat nawet do 2,5 tysiąca złotych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków na drogach. Jeśli nie macie planów na weekend, to w Szczecinie rozpoczął się jarmark jakubowy, który potrwa do niedzieli 26 lipca. Wystawcy od rana przygotowali stoiska z regionalnymi produktami. Otwarto jarmark dla mieszkańców i turystów. A na miejscu można spróbować lokalnych smakołyków i obejrzeć pokazy czy koncerty. I na koniec w skrócie, na jeziorze Dąbie startują regaty. W zawodach weźmie udział blisko 200 żeglarzy walczących o tytuły mistrzowskie i punkty Pucharu Polski. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godzinie 12, a zmagania potrwają do poniedziałku. Widowiskowe wyścigi będzie można obserwować z nabrzeża przy Centrum Żeglarskim. A jeśli jesteście ciekawi, jaka czeka Was pogoda dzisiaj w Szczecinie, to zostańcie koniecznie z RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach przy piątku do 23 stopni. Temperatury umiarkowane, zachęcające do tego, żeby gdzieś tam się wybrać na jakiś fajny popołudniowy spacer. Ciśnienie dzisiaj w normie, biometr całkiem korzystny, chociaż po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Sobota za to ma być piękna, słoneczna, no i ciepło z temperaturą do 27 stopni. Za to w niedzielę 23 stopnie. No i do tego mają pojawić się też opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
3: Hity na i co to już? Po 11? No właśnie, w piątek jakoś tak zawsze szybciej leci, nie? Justyna Porycka po tej stronie, to jest Lato na Maxa. Bądźmy w kontakcie na Messengerze RMF Max. Dajcie znać głosówką, co potrzebujecie dzisiaj usłyszeć. A jest spora szansa, że usłyszycie to na antenie RMF Max. Może jakaś afirmacja typu ma nie padać, bo właśnie jadę na weekend? Czekam na głosówki na Messengerze RMF Max i gram już dla Was Shakirę.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Tak jest, dobrze buja ten nowy Alok. To Everything's Fine w RMF Max z Jennifer Lopez na wokalu, chociaż przyznam, że J-Lo tutaj ciężko rozpoznać. Ale więcej takich niespodzianek na wakacje poproszę. To jest Lato na Maxa, gramy dla Was nowe, gorące numery, ale sprawdzam też, co nowego słychać w naukowym świecie. No bo wiadomo, RMF Max przecież bawi i uczy. Jest dyskusja, którą dzisiaj można zakończyć. Jednogłośnie naukowcy stwierdzili, co jest lepsze, kawa czy energetyki. No i wychodzi na to, że jednak kawa. Bez cukru, bez mleka to jest ta najzdrowsza opcja. Energetyki mają, słuchajcie, nawet 4 razy więcej kofeiny na mililitr niż kawa, do tego dużo substancji słodzących. No, serce może tutaj za bardzo przyspieszyć, a tego byśmy nie chcieli. Także kawa dobra, energetyki gorsze, ale nad tą 16 kawą to pewnie też już można by się zastanowić. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
9: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
10: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedasz, to w euro.
12: I po reklamie.
13: Jak długi dzień pełen słońca.
14: Jak impreza na plaży.
15: Jak noc w namiocie.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
17: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: absolutnie legendarne łupanie. Doskonały numer na piątek to Bibi Rexha i Faithless w RMF Max. A na naszym Messengerze pojawiają się głosówki o tym, co potrzebujecie dzisiaj usłyszeć.
1: Potrzebuję usłyszeć dziś od mojego szefa: masz tu 30 dni dodatkowego urlopu. Byłoby cudownie.
0: Asiu, żebyś ty wiedziała, jak ja cię rozumiem, jak ja to czuję. 30 dni dodatkowego urlopu dla Asi. Mam nadzieję, że szef usłyszał. A wy dajcie znać, co potrzebujecie dzisiaj usłyszeć głosówką na Messenger.

0: Ale to jest bicior, doskonały na piątek. Axwell i Von, Whatever Turns You On w RMF Max. No to chyba idealny moment, żeby odpiąć wrotki i lecieć już z pełną prędkością w kierunku weekendu. I jeszcze z szansą na 15 tysięcy złotych dzisiaj prosto spod naszej palmy. Szansa na nagrody rośnie właśnie teraz, bo odpalam, uwaga, rundę bonusową. 600 razy mnożę twoje zgłoszenie, więc ślij teraz hasło Max przez 2X SMS-em na 7327 za 3,69 albo zgłoś się na rmfmax.pl, bo jest wakacyjna zabawa. 15 koła pod jedną palmą, a pod innymi też inne nagrody. Głośniki JBL, maszynki do lodów, maszynki do popcornu. Naprawdę sporo się dzieje w te wakacje w RMF Max, więc powalcz, pobaw się z nami i ślij Max na 7327. RMF Max.
1: Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Słyszysz?

0: zaprasza.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jak rozgrzana łąka.
12: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad na wodę.
13: Tak brzmi lato. Na maksa.
14: Szczecin 98,4 FM.
15: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina. Na termometrach przy piątku do 23 stopni. Temperatury umiarkowane, zachęcające do tego, żeby gdzieś tam się wybrać na jakiś fajny popołudniowy spacer. Ciśnienie dzisiaj w normie, biometr całkiem korzystny, chociaż po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Sobota za to ma być piękna, słoneczna, no i ciepło, z temperaturą do 27 stopni. Za to w niedzielę 23 stopnie, no i do tego mają pojawić się też opady deszczu.
14: RMF Max. RMF Max Szczecin.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wajbujemy, wajbujemy, to jest piątek w RMF Max, Another i Ultra z numerem Talk to You. I zaraz zacznie się weekend. Kolejny weekend wakacji. Pogoda nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo słońce i lato jest w sercu. O tym trzeba pamiętać. Słuchajcie, RMF Max, tutaj same gorące numery, ale też ważne wiadomości. No przyznam, że dość optymistyczne i szalenie ambitne plany rozwoju polskiej kolei właśnie pojawiły się w sieci. Premier zapowiedział, że będzie można przejechać całą Polskę pociągiem w 3 godziny. No i to brzmi naprawdę super, ale pytanie tylko, czy to już uwzględnia opóźnienia, czy jeszcze nie?

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Jak długi dzień pełen słońca.
18: Jak wypad nad wodę.
19: Jak ognisko na działce.
20: Tak brzmi lato na maksa.
21: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
22: Minęło południe, Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu wybiera się do USA. Prawdopodobnie spotka się z Donaldem Trumpem, informuje agencja Reutera. Potwierdzono też kolejne skuteczne uderzenie ukraińskich dronów w rosyjskiego Amazona, czyli firmę Wildberries. Do pożaru doszło tym razem w jej magazynach w Petersburgu, rodzinnym mieście Władimira Putina. To kolejny w ostatnim czasie atak na obiekty firmy, której magazyny mają być wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiego wojska. Dodatkowo, jak poinformował dziś Wołodymyr Zełenski, siły obrony Ukrainy uderzyły w zakład zbrojeniowy w Kirowie w Rosji oraz obiekt naftowy na terytorium tego państwa.
21: To jest RMF Max Szczecin.
22: A w sobotę o godzinie 18:00 17 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zostanie zaprezentowany monodram Moniki Dröll, pani z telewizji. Spektakl przeniesie widzów do lat 80. i 90., przypominając kultowe programy i ważne medialne wydarzenia tamtego okresu. To finał trzeciej edycji przeglądu polskiego monodramu Contra Plures, który trwał od czerwca. Pogoń Szczecin zagra dziś z Legią. Więcej trener Pogoni Oskar Garcia.
0: Spodziewamy się ciężkiego meczu. Jeśli chodzi o nas, to na pewno jesteśmy jeszcze dosyć daleko, jeśli chodzi o ten styl, który chciałbym, aby moja drużyna prezentowała, no ale jest to początek sezonu.
22: Mecz dziś o 20:30. I na koniec krótko. Do soboty u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie będzie można obejrzeć jeden z najbardziej rozpoznawalnych okrętów szkoleniowych marynarki wojennej. ORP Iskra to trzymasztowy żeglowiec należący do polskiej marynarki wojennej. Wielokrotnie bywał już w Szczecinie i za każdym razem budził zainteresowanie mieszkańców i gości. Iskra cumuje przy bulwarze Chrobrego.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
22: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową w Szczecinie i okazuje się, że dzisiaj temperatury całkiem umiarkowane do 23 stopni maksymalnie w naszym mieście, ale mamy słońce od samego rana i to jest ta lepsza wiadomość. Wystarczy jakiś krótki rękaw albo bluza, może być z kapturem, bo po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, no ale jest całkiem przyjemnie tak do spacerowania. Jeśli chodzi o sobotę, tutaj ciepło do 27 stopni i mamy mieć słońce przez cały dzień.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
1: Niby lato, ale stresik pewnie też jest, szczególnie jeśli trzeba dopiąć wszystko przed wyjazdem na weekend albo na urlop. Odhaczamy rzeczy z listy w dobrym towarzystwie. Lumix po 12 w RMF Max, a tutaj wciąż jest Anna Borycka. Cześć!

0: to należy do Latino w RMF Max. Ina i Morenito za nami. Jest coś magicznego w tym latynoskim bicie, no i w tym, że język hiszpański gdzieś się sączy w głośnikach. No to nawet przy pracy robi się znacznie przyjemniej. Ale uwaga, bo może być jeszcze lepiej. Casa de Palma. To jest nasza wakacyjna zabawa, w której do zgarnięcia jeszcze dziś 15 tysięcy złotych. Ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, głośniki, maszynki do popcornu. To jest naprawdę gadżet, który wakacyjnie warto mieć przy sobie. Więc słuchajcie, no nie można trafić źle. Po prostu będzie super. Więc zgłoś się teraz na rmfmax.pl i wejdź do zabawy. O 15 tysięcy złotych i inne nagrody prosto spod naszej palmy.
1: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hulu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
16: Na leżaku.
17: Całą paczką.
16: Na luzie.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
16: Szczecin 98,4 FM.

na czosy, których obecność na paragonach zwiększyła się aż o 40% w porównaniu do czasu sprzed mistrzostw. No to słuchajcie, przy takim kinie, jakie urządzali piłkarze, to ja się w sumie nie dziwię. I to jest dowód na to, że można jeść na czosy nie tylko w kinie, można też na meczu. I to tak samo z innymi rzeczami. No, konserwę turystyczną też można jeść w domu. Nikt tego nie sprawdza.

0: koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.
5: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową w Szczecinie i okazuje się, że dzisiaj temperatury całkiem umiarkowane do 23 stopni maksymalnie w naszym mieście, ale mamy słońce od samego rana i to jest ta lepsza wiadomość. Wystarczy jakiś krótki rękaw albo bluza, może być z kapturem, bo po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, no ale jest całkiem przyjemnie tak do spacerowania. Jeśli chodzi o sobotę, tutaj ciepło do 27 stopni i mamy mieć słońce przez cały dzień.
6: RMF Max.
7: RMF Max Szczecin.

0: Wiktor Dyduła z bardzo potrzebnym dzisiaj słonecznym numerem w RMF Max. Tam słońce, gdzie my, więc warto nas szukać. Jutro nasza strefa między innymi nad zalewem Balaton w Małopolsce, ale będziemy też w Ogrodzieńcu koło Częstochowy. Tutaj przedostatni koncert na trasie Lato na Maxa. Na scenie Majka Jeżowska, Oskar Cems, Napoli i nasza Ola Bieniarz z DJ Setem, więc umówmy się, to jest naprawdę dobry pomysł na taki spontaniczny weekendowy, lipcowy wypad. Pogoda będzie piękna, więc bądźcie z nami koniecznie. Lato na Maxa jutro w Ogrodzieńcu. Dzisiaj też startują Letnie Brzmienia w Krakowie i tam RMF Max też będzie, więc warto być blisko. Po 13 tutaj Dawid Miązek, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Justyna Borycka, cudownego weekendu Wam życzę. Trzymajcie się, pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A żeby było jeszcze trochę przyjemniej w trasie, w pracy i na wakacjach, to żegnam się z Wami dzisiaj naprawdę cudowną nowością. Somber z numerem My Body Isn't Ready w RMF Max.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
4: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
16: I po reklamie.
17: Minęła 13. Monika Kołutowska, słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. 8 zł za litr paliwa to scenariusz, na który musimy się już przygotować, mówią eksperci. Jak was już informowaliśmy w RMF Max, to efekt kolejnego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym amerykańskich ataków na Iran.
18: W przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobre przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna będzie kosztowała w granicach 7,40-7,50.
17: Prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex.
19: To jest RMF Max. Szczecin.
17: Zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia. 27-latek szybko poniósł konsekwencje, gdy na drodze ekspresowej S3 w kierunku Świnoujścia na wysokości Klinisk Wielkich utworzył się zator drogowy. Kierujący Fordem zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Informacja o tym zdarzeniu szybko trafiła do policjantów, którzy błyskawicznie ustalili sprawcę. Jeszcze przed upływem dwóch dni od jej otrzymania 27-latek został pociągnięty do odpowiedzialności. Już dziś wieczorem Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie po raz pierwszy pokaże się w nowej odsłonie.
0: To, co mi najbardziej rzuciło się w oczy, to przepięknie podświetlona ta renesansowa ornamentura na dachu tego zamku. Najbardziej spektakularny może widok będzie jednak od strony prawobrzeża, od strony Łasztowni, więc wjeżdżając do Szczecina będziemy pewnie się mogli cieszyć zarówno widokiem na skrzydło północne, jak i wschodnie. Natomiast wyjeżdżając ze Szczecina na pewno ta ściana północna również będzie pięknie nas żegnała.
17: Punktualnie o 22:00 fasada zamku zostanie premierowo podświetlona nową iluminacją, a mówił krótko dla RMF Max marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
17: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową. Aktualna pogoda mówi, że dzisiaj 23 stopnie maksymalnie. Trochę słońca, trochę chmur i odrobina opadów deszczu też może dzisiaj być, więc warto mieć ze sobą pod ręką gdzieś tam parasolki. Jeśli chodzi o nadchodzący weekend, to w sobotę 27 stopni. No i tutaj ma być to piękna, słoneczna, taka typowo letnia sobota. No a niedziela tu już trochę gorzej, bo popada deszcz i będzie chłodniej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
0: No to bez wylewnych przywitań, bo ważne jest tylko jedno. Piątek, lecimy z 13, Dawid Miązek, dzień dobry, lato i wszystko gra. Jeszcze pauza i Magnetic i przyjemnie.

0: jest nuta Ice i R&B albo Ring My Bell w RMF Max. Za chwilę będę mieć dla was, no za parę minut będę mieć dla was taką zupełnie nową nutę, bo po raz pierwszy zagramy nowy kawałek Margaret, a wy go jako pierwsi w Polsce usłyszycie, bo Margaret wybrała RMF Max właśnie na premierę kawałka Prima Ballerina. O tym za chwileczkę, ale najpierw inna ważna przypominajka, że zanim przywitacie weekend, to możecie na swoim koncie przywitać 15 tysięcy złotych. Tak naprawdę rozdajemy taką kasę w zabawie Casa de Palma. Już w tym tygodniu rozdaliśmy. Dlaczego nie pójście za ciosem? Dlaczego nie rozdać jeszcze raz pełnej puli 15 tysięcy złotych? Te pieniądze mogą do ciebie wpaść. Mogą, pod warunkiem, że ty najpierw wpadniesz na pomysł, żeby wyciągnąć jednak smartfona z kieszeni czy tam z torebki i wysłać do nas SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo wbić na www.rmfmax.pl. Parę sekund roboty, koszt praktycznie nieodczuwalny, a w zamian możesz przywitać fajne wakacyjne nagrody albo 15 tysięcy złotych jeszcze dziś. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max, coraz bliżej finału. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 23.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska Borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
7: Oszczędni tankują taniej.
8: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: I po reklamie.
11: Jak wakacje last minute, jak wypad nad wodę,
12: jak śmiganie na żagle.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Bad Habits w RMF Max. Obiecałem, że będzie premiera Margaret. No to słowa dotrzymuję. Słuchajcie, za chwilę jako pierwsi w Polsce usłyszycie Prima Ballerina. Najnowszy numer od Margaret. Małgosia jest z nami. Powiedz nam dwa słowa o tej piosence, zanim zagramy.
1: Ten utwór prezentuje też moją epkę Voice. Dlatego też jest o tym głosie, o zabieraniu głosu, albo właśnie nie zabieraniu głosu. Z szukaniem go też, bo to nie jest takie oczywiste, że to, co myślimy, to już jest nasz głos. Ale w tym kontekście zwróciłam się w kierunku jakiejś takiej ciszy w relacjach i właśnie też do mężczyzn i próby zrozumienia trudności po prostu często z wyrażaniem swoich emocji. Myślę, że też po prostu bardzo kulturowo zostaliście wepchnięci w takie, że zawsze musicie dać radę, nie możecie się mazać i nie możecie narzekać, więc no po prostu zacznijmy od tego, o tym, żeby po prostu gadać. I ta piosenka też o tym opowiada, nie? O tej ciszy w relacji, o tym, że często obydwie osoby chcą dobrze, ale po prostu jakoś się mijają, nie potrafią się dogadać, nie potrafią siebie usłyszeć.
0: No to my teraz głośno i wyraźnie się usłyszymy i usłyszymy nowy numer Margaret, Prima Ballerina. Max! And now, ladies and gentlemen,

0: Zokaria, to jest Andy Dust z Harrisem w RMF Max, a podobno już w ten weekend żegnamy lipcopad i naprawdę zaczyna się lato. To są zwłaszcza dobre wiadomości dla tych, którzy właśnie kończą urlop. Ale dobra, jeszcze ja powiem tak, jak zobaczę to słoneczko i to ciepełko, to uwierzę, nie wcześniej. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Britney Spears i Toxic. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Mateusz Glen. W socialach to popularna postać tej jednej ciotki.
3: A jak by wyglądało to życie bez ciotki? Ciężko w ogóle sobie wyobrazić coś innego.
4: No jak u ciebie w miłości?
3: Jeżeli ktoś chce mnie poznać, no to wiadomo, że mi zależy, żeby poznał mnie jako Mateusza.
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Mateusz Glen. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Jezu, ty, jakie to jest intymne...
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Monitorujemy na bieżąco sytuację pogodową. Aktualna pogoda mówi, że dzisiaj 23 stopnie maksymalnie. Trochę słońca, trochę chmur i odrobina opadów deszczu też może dzisiaj być, więc warto mieć ze sobą pod ręką gdzieś tam parasolki. Jeśli chodzi o nadchodzący weekend, to w sobotę 27 stopni. No i tutaj ma być to piękna, słoneczna, taka typowo letnia sobota. No a niedziela tu już trochę gorzej, bo popada deszcz i będzie chłodniej.
0: RMF Max Szczecin.

RMF Max, dochodzi godzina 14. Kibice piłkarscy już pewnie z drżeniem rąk czekają, no bo wraca najlepsza Liga Świata. Ekstraklasa oczywiście, nasza Polska. No przecież nie żadne tam Primera Division czy Premier League. To słuchajcie, z okazji powrotu Ekstraklasy ja mam dla was taki challenge, taką zabawę. Powiedz coś jak polski piłkarz. To są zazwyczaj, jak polski piłkarz mówi, to są zazwyczaj wymówki. Nie powiesiłem prania, bo obrona Kazachstanu założyła bardzo wysoki pressing. Albo nie wiem, no było jak było, bo w końcówce zabrakło mocy. Albo w drugą stronę. Na grillu ze szwagrem doskonale zrealizowaliśmy założenia taktyczne. Piszcie na 3001 SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo na Messengera RMF Max. Można też nagrać się głosówkę. Kto mnie zaskoczy, zgarnie gadżety.

wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
17: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
18: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
19: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
24: Minęła 14. Monika Kołutowska. Słuchajcie Flesza w RMF Max Szczecin. 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa, ogłosił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Przyznał, że ma to związek z działalnością Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z planem podziału partii, który miał się pojawić kilka tygodni temu.
25: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu, planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach.
24: Dodał Jarosław Kaczyński.
23: Słuchacie RMF Max Szczecin.
24: Na tych samych falach to akcja RMF Max i szczecińskiego WOPR. Więcej o pracy ratowników mówi Piotr Koziarek.
26: Żeby tego bezpieczeństwa strzec, musicie mieć też spory park maszyn, rozumiem.
27: No tak, jest troszeczkę tych jednostek. Oczywiście w zależności od rodzaju zdarzenia, no to taka jednostka też jest wysyłana. No mamy kilka jednostek płaskodennych, kilka ribów, czyli takich też pontonowych, otwartych i zamkniętych, czyli kabinowych i niekabinowych, no i 2 skutery wodne oraz park maszyn w postaci pojazdów uprzywilejowanych, czyli takich lądowych.
24: a 370 nowych miejsc dla dzieci będzie od września w szczecińskich żłobkach. Rodzice maluchów już mogą zapisywać swoje pociechy do 3 nowych placówek, których i jak to zrobić, o tym Dawid Siwek.
0: Od września maluchy przyjmie druga lokalizacja żłobka numer 1, czyli Żagielka przy ulicy Fregaty, a także żłobki numer 11, Elfowy Zakątek przy Bohaterów Getta Warszawskiego oraz numer 12, Miodowa Polana przy ulicy Pszczelnej. Rekrutacja nie ma terminów, prowadzona jest w systemie ciągłym, a o miejsca ubiegać mogą się rodzice dzieci do 3 roku życia mieszkający w Szczecinie. Wniosek należy złożyć elektronicznie.
24: A za moment pogoda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
24: A na termometrach w Szczecinie dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Trochę słońca, trochę deszczu i trochę chmur na niebie. Dzisiaj pogoda typowo w kratkę. Ciśnienie w normie, chociaż momentami waha się i możecie postawić na jakąś dobrą kawę, żeby się trochę wzmocnić. A jeśli chodzi o nadchodzący weekend, to na przykład w sobotę 27 stopni. No i okazuje się, że to będzie całkiem przyjemna letnia sobota ze słońcem od samego rana. A deszczowo ma być już w niedzielę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
2: Już jesteśmy tak blisko weekendu. O nie, tak, nawet tak bliziutko jesteśmy weekendu, a w programie Lato i Wszystko gra was w stronę weekendu. Odprowadzamy teraz razem z Fukajem i Liwką. Projekt Enklawa chce więcej. Dawid Miązek do 17 z wami.
3: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: kochasz. Sobel Francis i Deans w RMF Max. My oczywiście kochamy weekend. Mam nadzieję, że macie weekend, że nie pracujecie w weekend, że macie na co czekać, do czego odliczać, że jesteśmy coraz bliżej fajrantu, coraz bliżej odpalenia weekendu, ale też coraz bliżej finału zabawy Casa de Palma. Już raz w tym tygodniu rozdaliśmy pełną pulę, 15 tysięcy złotych. Tomkowi tak to wyglądało.
1: Zgarniasz.
0: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Powiedz, jakie to jest uczucie być człowiekiem bogatszym o takie pieniądze? W jednej sekundzie.
2: To od razu kolano przestało boleć.
0: Słuchajcie, na bóle stawów, na bóle głowy i przede wszystkim na ból na koncie Casa de Palma. Nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj, tak przed weekendem, możemy poratować. I uwaga, żeby nie było, że ja tak o sobie to mówię, to słuchajcie, mam coś ekstra dla was. Mam dla was ekstra szansę i to aż 480 szans więcej za każdego jednego SMS-a do nas wysłanego, bo teraz przez najbliższe 10 minut taka runda bonusowa, 480 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. Raz wysyłasz do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, a u nas w systemie tych SMS-ów jest 480. Tak się magicznie mnożą. I dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Zrób to teraz, wejdź do gry i dzisiaj przywitaj się nawet z 15 tysiącami. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. RMF Max.
3: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
4: Tanie tutaj jest stokrotka.
6: Studiujesz albo kończysz naukę?
7: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
6: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
7: To Eurotipy.
6: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
7: Zaliczyć kursy, praktyki?
6: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
7: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
6: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
7: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
1: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Hojlu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
5: I po reklamie.
6: Hit na

masz. To Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Z tego co kojarzę, to co najmniej dwóch z tych trzech panów jest kibicami piłkarskimi. Ale już tam nie będziemy wchodzić w to, komu kibicują. Ważne, że słuchajcie, po tym nudnym mundialu ciągnącym się jak flaki z olejem, nareszcie wraca piłkarska ekstraklasa dzisiaj o 18. No a ja was wcześniej poprosiłem o to, żebyście powiedzieli coś po piłkarskiemu. No Piotr poszedł tutaj mniej w mówienie, a bardziej w działanie po piłkarskiemu. Piotr tam napisał: dziś rano minąłem południową obwodnicę Krakowa, tak jak Ronaldinho mijał obrońców w La Liga. Czyli można powiedzieć, zjadłeś tę obwodnicę i założyłeś jej siatkę. Daniel nam pisze: pretensje żony są jak pomeczowy wywiad piłkarza ekstraklasy. Dużo emocji, analiza każdej sytuacji z ostatnich 3 miesięcy i na końcu i tak wychodzi, że mogłem zachować się lepiej. A tu jeszcze Patryk: dziękuję kochanie za wczorajszą noc, to było bardzo ważne zwycięstwo na przełamanie. Lecą gadżety do Patryka. Jak wy też chcecie, no to powiedzcie coś jak polski piłkarz. Znajdźcie wymówkę w każdej sytuacji. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 w RMF Max. Take me
0: with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Maria.

0: po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż.
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heikki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale
9: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak. Oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
14: I po reklamie.
15: A na termometrach w Szczecinie dzisiaj maksymalnie do 23 stopni. Trochę słońca, trochę deszczu i trochę chmur na niebie. Dzisiaj pogoda typowo w kratkę. Ciśnienie w normie, chociaż momentami waha się i możecie postawić na jakąś dobrą kawę, żeby się trochę wzmocnić. A jeśli chodzi o nadchodzący weekend, to na przykład w sobotę 27 stopni. No i okazuje się, że to będzie całkiem przyjemna letnia sobota ze słońcem od samego rana. A deszczowo ma być już w niedzielę.
16: RMF Max.
17: RMF Max Szczecin.

Teenage Dream od Katy Perry w RMF Max. Teenage Dream, czyli w takim wolnym tłumaczeniu marzenie nastolatki, nastoletni sen. No, dziewczyny to mogą opowiadać o swoich nastoletnich marzeniach. Chłopaki to lepiej, żeby nie mówili głośno, o czym oni wtedy marzyli. Zresztą i tak wszyscy wiedzą. Roxy White 2115, chciałem ciebie więcej już teraz za chwilę. Witamy 15. Będzie flash, pogoda i flash sportowy. Oczywiście o Ekstraklasie będzie.

0: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor.kia.pl.
2: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
14: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Minęła 15. Monika Kołtowska. Słuchacie Flesza w RMF Max Szczecin. Były premier Mateusz Morawiecki oraz 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów za burtą PiSu. Na początek wracamy do dzisiejszych gorących wydarzeń w polskiej polityce.
17: Do końca proponowaliśmy jedność, mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
16: Podkreślił były premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy krótko, Jarosław Kaczyński ogłosił dziś, że odejście posłów z PiSu ma związek z działalnością Stowarzyszenia Morawieckiego oraz planem podziału partii.
13: To jest RMF Max Szczecin.
16: Już dziś wieczorem Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza mieszkańców na coś niezwykłego. Będziecie mogli zobaczyć zamek w innej odsłonie z nowoczesnym podświetleniem, a start już o 22.
18: Zamontowaliśmy prawie 300 opraw.
19: Montaż to nie była łatwa sprawa.
18: To znaczy nie tyle, co nie była łatwa, co wymagała szczególnego podejścia, ponieważ tutaj nie było miejsca na to, żeby żeby się ustawić z rusztowaniami i musieliśmy zastosować techniki alpinistyczne. No, dla nas to nie było jakieś szczególne wyzwanie, bo wykonywaliśmy również oświetlenie na stadionach.
19: Czyli zamek trochę jak stadion będzie się świecił.
18: Trochę pan trafił, bo stadion w Katowicach jest zrobiony i ma iluminację, którą też wykonywaliśmy.
16: Dodał Robert Woźniak. A dla fanów Pogoni mamy ważne info już dziś o 20:30. Mecz Pogoń-Legia.
7: Transfer market is not finished.
20: Oczywiście okienko transferowe nie jest jeszcze zamknięte. Klub doskonale zdaje sobie sprawę z tego, na jakich pozycjach potrzebujemy wzmocnień i pracujemy nad tym jako cały klub, aby te pozycje jeszcze wzmocnić. Natomiast na tych pozycjach, na których potrzebujemy wzmocnień, są już inni zawodnicy.
16: Będzie to okazja do oficjalnego ligowego debiutu nowego szkoleniowca Pogoni Oskara Garcia.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
23: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flesz Sportowy RMF Max. Dziś start piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 Radomiak Radom zagra z Wieczystą Kraków, a o 20:30 Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. Więcej o tych meczach za godzinę. Michał Pasiut wywalczył srebrny medal Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w konkurencji K1. Polak startuje w barwach RMF Max.
24: Stoję jako srebrny medalista indywidualnych Mistrzostw Świata i dalej nie mogę w to uwierzyć. Życzę każdemu, żeby mógł kiedyś to tylko powiedzieć.
23: Gratulujemy. I jeszcze jeden polski medal. Łukasz Czapla zdobył w estońskim Tallinie brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 Mix. Jurgen Klopp został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Klopp polskim kibicom jest dobrze znany. W przeszłości trenował Borussię Dortmund, w której grało trzech Polaków: Lewandowski, Piszczek i Błaszczykowski.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
16: A na termometrach dzisiaj maksymalnie do 23 stopni w Szczecinie. To fajna pogoda na bieganie, na wyjście na rower czy na rolki, na przykład w okolicach Rakonki. Jeśli macie ochotę, to korzystajcie z aktywności na zewnątrz. Pogoda do tego zachęca. Mamy trochę chmur, trochę słońca, ale dzisiaj jest tak całkiem umiarkowanie i przyjemnie. A jutro za to ma być całkiem ciepło, do 27 stopni ma być słońce od samego rana i mniej chmur na niebie popada w niedzielę.
25: Co bardziej fartowni już opuszczają zakłady pracy, bo to taki wczesny fajrancik, 15 minęła, a my lecimy dalej z programem Lato i Wszystko Gra. Dzisiaj gra jeszcze bardziej, bo to piąteczek przecież. Męskie granie orkiestra za chwilę nam zagra kawałek Nareszcie. No a my w tej godzinie będziemy mieć informację, która na pewno zainteresuje psiarzy. Bądźcie z nami, ja z wami jestem do 17. Dawid Miązek, zapraszam.

0: The Kid Leroy i Kelani. I słuchacie RMF Max. Jak mawiał klasyk w życiu, słuchajcie, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zarąbiście ważne pytanie. A w tym momencie tym pytaniem jest: czy chcesz mieć ekstra kasę na resztę wakacji, czy niekoniecznie? Czy wolisz, jak ci po portfelu wiatr hula, czy jednak jak znajduje się tam dużo gotówki na wakacyjne wypady na przykład? No bo jeżeli jednak wolisz mieć niż nie mieć takie 15 tysięcy złotych, to od tego masz nas, RMF Max. My dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu rozdajemy kasę. Już rozdaliśmy w tym tygodniu 15 tysięcy złotych i bardzo chcemy pójść za ciosem i rozdać też tę gotówkę dzisiaj. I to tak bardzo chcemy, że jak w tym konkretnym momencie, teraz przez najbliższe 7 minut wejdziesz do gry, to my 500 razy pomnożymy twoje szanse na wygraną. 500 razy! Nie 2 razy, nie 3 razy, tylko 500 razy więcej szans na wygraną masz, jak się zgłosisz teraz, jak teraz chwycisz za telefon szybciutko, pewnym, zdecydowanym ruchem i wyślesz SMS-a pod numer 7327 za 369. W treści SMS-a wpisz po prostu Max, albo możesz też na rmfmax.pl wbić, tu też mnożymy wszystkie zgłoszenia 500 razy. Za mniej niż godzinkę finał zabawy Casa de Palma, za mniej niż godzinkę możesz być bogatszy albo bogatsza o 15 tysięcy złotych i planować najlepsze wakacje w swoim życiu, na przykład. Albo na co wydasz, to już twoja sprawa w sumie. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max. Tylko 7 minut rundy bonusowej, to już ostatnie dzisiaj. RMF Max.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie!
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

12 i to jest Somber w RMF Max, a teraz właściciele psów robią głośniej, bo nowe przepisy, co prawda na razie tylko w Szwajcarii, ale kto wie, może niedługo też u nas. Otóż w Szwajcarii, słuchajcie, właściciele psów już nie tylko będą musieli sprzątać po swoich psach, jak tam grubsza sprawa wystąpi, to już od dawna i jak się tego nie przypilnuje, to grube mandaty są, ale słuchajcie, wkrótce będą musieli sprzątać też jak piesek nasika gdzieś tam na ulicy. To tak, dokładnie z wodą, ze ściereczką trzeba będzie chodzić i tam, no, wyczyścić miejsce, które piesek sobie tam zaznaczył, bo jak nie, to mandat. Ja nie wiem, ale to tam w zależności od powierzchni, to słuchajcie, może być tak, że 3 sekundy sikania, a 20 minut sprzątania. Ja nie wiem, ale w tej sytuacji to ja już bym chyba nauczył psa skorzystać z toalety. Że trudno nauczyć? No, nauczyć się zamykać klapę też przecież trudno. Bauza i Magnetic w RMF Max.

0: Moonlighty Ford w RMF Max z mega klimatycznym Alabama. Ten, a propos klimatu, to globalne ocieplenie ostatnio dało, przez ostatnie dni to dało sobie trochę zapomnieć, ale już sobie przypomnimy, bo robi się cieplej. Więcej o tym za chwileczkę w prognozie pogody. No a po prognozie pogody, słuchajcie, zajrzałem do kalendarza i okazuje się, że dzisiaj dzień policjanta. Pozdrawiamy oczywiście stróżów prawa i będzie Jamal z kawałkiem Policeman.
1: Reklama. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No.

0: Expert.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia.

0: tania na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: A na termometrach dzisiaj maksymalnie do 23 stopni w Szczecinie. To fajna pogoda na bieganie, na wyjście na rower czy na rolki, na przykład w okolicach Rakonki. Jeśli macie ochotę, to korzystajcie z aktywności na zewnątrz. Pogoda do tego zachęca. Mamy trochę chmur, trochę słońca, ale dzisiaj jest tak całkiem umiarkowanie i przyjemnie. A jutro za to ma być całkiem ciepło, do 27 stopni. Ma być słońce od samego rana i mniej chmur na niebie popada w niedzielę.
10: RMF Max
11: Szczecin.

Rock Anthem od LMFAO. Niech to będzie numer, który nas już przenosi w stronę weekendu, bo przecież weekend na wyciągnięcie ręki niedługo będzie. 16 w RMF Max, punktualnie o 16 we Fleszu powiemy o utrudnieniach, jeżeli wyruszacie właśnie nad morze. Niestety był wypadek, a jedynka przed Gdańskiem jest zamknięta. Będzie też o tym, że koniec trzymania psów na łańcuchu. Prezydent podpisał ustawę. Szczegóły we Fleszu punktualnie o 16. Będzie też prognoza pogody. No a na razie będzie róż. Jonathan, Bledka i Gips w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
8: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Hulu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: I po reklamie.
4: Na luzie.
5: Bez granic.
4: We dwoje.
6: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
7: Szczecin 98,4 FM.
8: Słuchacie RMF Max o 17:00. Szybko powiemy o tym, co ważne i ciekawe w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Zaczynam od najbardziej gorącej politycznej informacji w naszym kraju. Jak wam mówiliśmy, były premier Mateusz Morawiecki oraz 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Morawiecki podkreśla, że są ofiarami intrygi kilku polityków wewnątrz PiS.
9: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
8: Gdyby Morawiecki zdecydował się założyć swój klub w Sejmie i miałby za sobą 40 byłych już polityków PiSu, wówczas to ugrupowanie byłoby trzecią siłą w parlamencie. Na tę chwilę nie ma jeszcze konkretów odnośnie tworzenia klubu czy nowej partii. Biały Dom potwierdził, że Donald Trump spotka się z Wołodymirem Zełenskim w Waszyngtonie. Spotkanie przywódców USA i Ukrainy zaplanowano na przyszły wtorek. Błyskawicznie przenosimy się do państwa środka. Polscy siatkarze w czwartek w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów zagrają z reprezentacją Ukrainy. Znamy skład biało-czerwonych na turniej fińskim Ningbo. W ekipie zabraknie Jakuba Kochanowskiego, który leczy kontuzję.
10: W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są m.in. Leon Semeniuk, Fornal czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak.
8: Mówił Wojciech Marczyk, jeżeli biało-czerwoni wygrają z Ukrainą, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Turcja-Słowenia. W piątkowe popołudnie jeszcze kino, które w najbliższym tygodniu królować będzie w stolicy Dolnego Śląska.
11: Pokazem nagrodzonego kanańską Złotą Palmą Fiordu Krystiana Mundziu zaczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Do 2 sierpnia w programie jest 280 filmów, jest różnorodność kina autorskiego, są różne punkty widzenia na współczesny świat.
8: Mówiła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
12: Po południu w Szczecinie całkiem przyjemnie, chociaż przydadzą nam się parasole, bo w prognozie przelotne opady deszczu, odrobina chmur się pojawia, no i taka pogoda po południu trochę w kratkę w Szczecinie. Nadchodzący weekend całkiem piękny, przyjemny i słoneczny, już jutro do 27 stopni, więc mały powiew lata będziemy jeszcze mieć, no i oczywiście ma być sporo słońca, niedziela za to tutaj przydadzą się parasolki, ma popadać, a temperatura będzie umiarkowana.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
13: Mówiłem wcześniej o tym, że dzisiaj jest Dzień Policjanta, ale jeszcze jedno święto nietypowe dzisiaj obchodzimy. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Okej, wirtualna miłość też spoko, ale ja jednak życzę jak najwięcej tej realnej i to nawet w ten weekend. Niech to będzie weekend miłości. Ten weekend, który za chwilę odpalamy, bo to już 16 w RMF Max. Lato i wszystko gra. I Martin Garrix, i Ed Sheeran, i Repeated, i Dawid Miązek do 17 jeszcze z wami. Zapraszam.

Daj, daj, Shakira i Barnaboy w RMF Max z piłkarskim hitem przypominającym o tym, że mundial już za nami, ale za to start Ekstraklasy dzisiaj przed nami, ale jeszcze jedno dzisiaj wydarzenie sportowe. Dziś, słuchajcie, Mariusz Wach zmierzy się w Tajlandii z Tysonem Furym. No i walka z gatunku trochę tych absurdalnych, bo Tyson Fury to wielokrotny mistrz świata, a Mariusz Wach, no raczej tam no uprawia ten boks, ale bez wielkich sukcesów, no ale to ma być po prostu dla Fury'ego taki trochę walka, trochę trening, bo on się przygotowuje do starcia z Antonym Joshua. No ale słuchajcie, Mariusz Wach za tę walkę zarobi 100 tysięcy euro. Dać się trochę poobijać Tysonowi Furemu za 100 tysięcy euro, no to dobry deal w sumie. Ja bym mu jeszcze powiedział: Tyson, słuchaj, ja ci połowę odpalę, tylko nie bij mocno. Powodzonka tam, Mariusz, a my wjeżdżamy z mocnym klasyczkiem, no tak już chyba trzeba powiedzieć, Taco na Fide i Tamagotchi teraz w RMF Max.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon, to jest RMF Max, a kogo kręci kaska, ta kaska, którą można już za chwilę wygrać w RMF Max w zabawie Casa de Palma. No właśnie, jak się zgłaszaliście, to na pewno was kręci te 15 tysięcy złotych, które mam nadzieję już za mniej niż 10 minut rozdamy, bo za mniej niż 10 minut finał. Dołączaliście dzisiaj do zabawy Casa de Palma, no to ręce w pobliżu telefonu trzymamy.

0: nas przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
14: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
15: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie. RMF Max.
17: RMF Max Szczecin.

0: RMF Max. Jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed chwilą Gipsy Go for Money. Ostatni dzień lata w RMF Max. Na szczęście do ostatniego dnia lata to jeszcze sporo brakuje, a póki co to mamy ostatni dzień tego tygodnia w pracy, tak oficjalnie przynajmniej. Piąteczek, weekend, witamy. No i fajnie by było ten tydzień w pracy zakończyć tak z przytupem. Wiecie, można, nie wiem, wypowiedzenie rzucić w twarz, tak żeby było z przytupem. Albo, nie wiem, w drugą mańkę błysnąć się w pracy w taki sposób, że nawet szef wstanie i zacznie klaskać. Ale można też z przytupem zgarnąć 15 tysięcy złotych w RMF Max w zabawie Casa de Palma. I to właśnie za chwilę spróbujemy zrobić. Mamy już numer wykręcony do dzisiejszego finalisty albo finalistki i czekamy na... O, mamy już sygnał. Dobrze. W takim razie połowa sukcesu. Teraz tylko jakieś halo po drugiej stronie i będziemy mogli przystąpić do tego najprzyjemniejszego etapu, czyli najpierw wyboru palmy, a później z tej palmy nam zeskoczy w kokosie nagroda. I to może być nawet 15 tysięcy złotych. Tylko no najpierw potrzebujemy odebrać telefon, a to jest piąty sygnał, a czekamy 6 sygnałów, czyli teraz ostatnia szansa, żeby podnieść słuchawkę. I czy będziemy mieć jakieś halo po drugiej stronie? No chyba nie będziemy mieć. No i to się... I taki piątek, no dajcie spokój. Okej, okay, no co, no zadzwonimy jeszcze raz, spróbujemy zadzwonić do tej osoby, do której teraz dzwoniliśmy i będzie nagroda pocieszenia, będzie stówka, przed weekendem taka stówka też nie zaszkodzi na pewno, no ale umówmy się, mamy więcej do rozdania i chcieliśmy rozdać zdecydowanie więcej, ale słuchajcie, no co się odwlecze, to nie uciecze, 15 tysięcy złotych z tych kokosów nigdzie nie ucieka, tylko będzie na was czekać w poniedziałek. Czy warto czekać do poniedziałku, żeby wejść do gry? Nie, lepiej mieć to z głowy już teraz, mieć zapewnione, że was też będziemy losować w poniedziałkowym finale, także żeby nie uciekło, bo to będzie milion spraw w weekend, żeby nam w poniedziałek też nie umknęło, to najlepiej już teraz dołączyć do zabawy i dać sobie szansę na wakacje życia na przykład za 15 tysięcy złotych, które możecie już w poniedziałek zgarnąć. rmfmax.pl, tam wbijajcie albo ślijcie SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

Everything's Fine. To duet Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Za chwilę w RMF Max inny duet. Filip Kliber i Karolina Kowalska, też bardzo fajny. Oni odpalają po 17 kanał nadawczy, także ja już powoli robię miejsce, już się powoli żegnam. Nie na długo, bo wracam do was jutro po 8, a po 10 dołączą do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i odpalamy sobie Bratnie Dusze, których gościem będzie influencer, TikToker Mateusz Glen, znany jako Ta Jedna Ciotka. No to do jutra i zostawiam was z fajnymi afrobitami. Stream za Arco Kasango. Fire, fire. Dawid Mianzek, cześć.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: I po reklamie.
15: Po południu w Szczecinie całkiem przyjemnie, chociaż przydadzą nam się parasole, bo w prognozie przelotne opady deszczu, odrobina chmur się pojawia, no i taka pogoda po południu trochę w kratkę w Szczecinie. Nadchodzący weekend całkiem piękny, przyjemny i słoneczny, już jutro do 27 stopni, więc mały powiew lata będziemy jeszcze mieć, no i oczywiście ma być sporo słońca, niedziela za to tutaj przydadzą się parasolki, ma popadać, a temperatura będzie umiarkowana.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Słyszysz?

0: lepsza. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
2: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chylu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
6: I po reklamie. Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step?

0: Szczecin 98,4 FM.
1: W RMF Max zapraszamy na Flash o 17. W nim krótko to, co najciekawsze i najważniejsze w piątkowe popołudnie. Krzysiek Kwaliński, zaczynamy. Na początek informacja dla kierowców w Trójmieście. Na autostradzie A1 między węzłami Kopetkowo-Pelplin zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Gdańska nadal może być zablokowana. Wyznaczono objazd przez Krajową 91. Prezydent podpisał ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
2: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich.
1: Mówił w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. Na przystosowanie się do nowych przepisów będzie 12 miesięcy. Lipiec trudny dla turystów w Tatrach. Wysoko w górach znowu w czasie wakacji spadł śnieg.
3: Od rana pada deszcz, jest gęsta mgła, wysoko w partiach szczytowych, graniowych, ale to już tak w zasadzie ponad 2000 występuje śnieg. Sypie kilka centymetrów świeżego śniegu. No i oczywiście jest zimno. Jak na lipiec, bardzo niskie temperatury. W takich warunkach, w taką pogodę odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry.
1: Radził dyżurny ratownik TOPR Edward Lichota. Za godzinę rozpocznie się nowy, setny już sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw Radomiak Radom podejmie wieczystą Kraków. Debiutujący zespół chce wygrywać.
4: Pomóc mają w tym m.in. transfery doświadczonego Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Zespół prowadzi Kazimierz Moskal.
1: Mecz o 18, a o 23.30 Pogoń zagra z Legią.
4: Zobaczymy, jak pod wodzą nowego, doświadczonego szkoleniowca Oscara Garcia poradzi sobie Pogoń. Z Legii odeszło aż 13 zawodników, dlatego Marek Papszun nie chce deklarować, jaki jest cel Legii na ten sezon.
1: Mówił Wojciech Marczyk, w RMF Max Pogoda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
5: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że po południu trochę chmur na niebie, ale też jeszcze słońce nam towarzyszy. Pogoda trochę w kratkę, ale warto wybrać się na jakiś fajny spacer. Jak macie zamiar spacerować, to koniecznie weźcie ze sobą bluzę. Może być to bluza z kapturem. Przyda wam się, bo momentami pojawia się chłodniejszy wiatr, a w prognozie też i przelotne opady deszczu na popołudnie. Jeśli chodzi o sobotę, tutaj do 27 stopni. Sporo słońca od samego rana, więc jutro zakładamy okulary przeciwsłoneczne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych. Ty na maksa.
6: Dzień dobry w piątek. To już taki dobry wieczór, powinniśmy powiedzieć. Dobry weekend.
7: Piątek, tak. Tak się mówi, moi drodzy, po polsku. Filip Kliber.
6: Karola Kowalska.
7: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Są 2 minuty po godzinie 17. Niektórzy się rozchodzą, a my cały czas jesteśmy razem.
6: A gdzie się rozchodzą?
7: Słyszałem, kto się rozszedł?
6: Kto się rozszedł?
7: A, pewna partia.
6: To słyszałam. Nie, my się trzymamy tutaj razem, gramy w jednej drużynie, głosujemy tak samo.
7: I gramy bęgery. Lumix i Self-Aware już teraz.

0: Kalifornia Love to są oczywiście wakacje w RMF Max. Najlepsze hity, dzięki którym poczujecie się jak na plaży. I to nie nad naszym morzem, ale na jakiejś rajskiej wyspie, moi drodzy.
1: Tam, gdzie jest ciepło, fajnie i przyjemnie, gdzie można poczuć wiatr we włosach. Ale jest dobra informacja, że jest też takie miejsce, w którym można poczuć wiatr we włosach. I dodatkowo jeszcze mega adrenalina, słuchajcie.
0: I to jest największy park rozrywki w Polsce, na który chcemy was wysłać. Tylko najpierw stop. O czym teraz pomyślałeś? O czym teraz pomyślałaś? To nam właśnie wysyłasz wiadomości na Messengerze RMF Max.
1: Jesteśmy bardzo ciekawi, o czym właśnie pomyślałeś? Pomyślałaś śmiało, Messenger RMF Max czeka, a na was czekają wlotki do parku rozrywki.
0: Cztery.
1: I to są wakacje, więc tam można naprawdę spędzić cały dzień od bladego świtu do ciemnej nocy.
0: Pisz do nas na Messengerze RMF Max.

0: do zabrania na wakacje, albo no przynajmniej na weekend. Topic i Becky G w RMF Max. Prawie 20 minut po 17.
1: I teraz zobaczcie, bo niby wszędzie ceny rosną, nie?
0: No, rosną.
1: Niby wszędzie one są coraz większe, a okazuje się, że singiel płaci mniej.
0: Bo naprawdę?
1: Tak, naprawdę. Najnowsze dane pokazują, że koszyk zakupowy w jednoosobowym gospodarstwie domowym spadł z miesiąca na miesiąc i to naprawdę całkiem nieźle, bo o niecałe 3 dychy.
0: Wow, to jest bardzo dobra informacja, ale może dlatego jest właśnie karta moja biedra, a nie nasza biedra.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie...

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: Fajnie, tuż przed weekendem, a może już nawet na starcie weekendu, bo taka pora, w 5:30 w RMF Max, Bibi Rexha i David Guetta w programie Kanał Nadawczy.
1: Wielki powrót starego polskiego imienia, bo o imionach też trzeba rozmawiać. Nowa moda jest wśród rodziców, tym razem dzieciom, a właściwie dziewczynkom, nadaje się imię Stefania.
0: Czyli wraca wszystko, tak, czyli wraca.
1: Stefania, dokładnie. No,
0: czyli Ani się obejrzymy, a w modzie znowu będą Jessica i Brian.
1: Brian to już jest imię dla szwagra.
0: Nowość RMF Max. Mam nadzieję, że przyjdzie moda i będziemy dzieciom nadawać imię Somber, bo to jest bardzo fajny chłopak. Jego nowe My Body Isn't Ready gra już teraz w RMF Max.
1: Albo Banger. Nowość. Dajcie mu na imię Banger.

0: Renault.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Pol Motor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
3: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: Uwaga, posiadacze samochodów Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Car Service Aniszkiewicz-Nyćkowiak oferują przeglądy, elektronikę i mechanikę. Rozwiązują problemy z AdBlue, DPF i EGR. Kalibrują kamery i radary. Naprawiają i wymieniają olej w skrzyniach biegów. Serwisują i czyszczą klimatyzację. Dokonują wpisów do książeczki elektronicznej. Car Service Dąbrowskiego 11.
6: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. Chery.polmotor.pl.
12: To mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa. RMF
4: Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina i okazuje się, że po południu trochę chmur na niebie, ale też jeszcze słońce nam towarzyszy. Pogoda trochę w kratkę, ale warto wybrać się na jakiś fajny spacer. Jak macie zamiar spacerować, to koniecznie weźcie ze sobą bluzę. Może być to bluza z kapturem. Przyda wam się, bo momentami pojawia się chłodniejszy wiatr, a w prognozie też i przelotne opady deszczu na popołudnie. Jeśli chodzi o sobotę, tutaj do 27 stopni. Sporo słońca od samego rana, więc jutro zakładamy okulary przeciwsłoneczne.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Jest 17.48, czas najwyższy, żeby dowiedzieć się, o czym wy myślicie, kiedy my mówimy stop. O czym teraz myślisz? No i właśnie w tej sprawie jest z nami Monika. Siemano, Monika.
2: Cześć, cześć.
3: O czym pomyślałaś, jak powiedzieliśmy stop?
2: O czym? O tym, że z chęcią bym zjadła teraz kebaba.
1: I poczekaj, czy ja ci wyglądam jak mieszany, czy co?
2: Oczywiście, że mieszany.
1: Ale czy ja ci wyglądam jak mieszany? Czy ja ci tak brzmię?
2: Ty nie wyglądasz, przepraszam, nie.
1: Bo zastanawiamy się z Karolą, dlaczego pomyślisz kebaby, kiedy my mówimy.
3: Bo Monia napisała, jak tak was słucham, to myślę, żebym zjadła kebaba. I zastanawiałam się, czy tak apetycznie brzmimy.
2: Powiem wam tak, może bardziej mi się skojarzyło z piątkiem, z wieczorem, z wyjściem na miasto.
3: Okej.
1: Okay. Tak jest.
3: No to słuchaj, tutaj...
2: A wy mi w tym pomogliście.
3: To ja myślę, że możesz kebaba w ramach świętowania sobie tutaj strzelić dzisiaj wieczorkiem.
1: A daj se. A czemu
2: super,
1: nie?
2: Super.
1: Ale przy okazji, super. Monia, my ci wręczamy 4 wejściówki do Energylandii, która obchodzi 12 urodziny. Jedziesz tam ty, twój kebab, drugi kebab, trzeci kebab. Kogo chcesz, to możesz zabrać.
3: Nie, błagam, kebab to już po.
2: Super, dziękuję. Zabiorę mojego kebaba i kebabiki.
3: O!
1: Tak na niego mówisz?
2: Tak.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: No i można do niego mówić, kochanie.
3: Kepsiku, mój kochany.
1: Ale można też do niego mówić, kepsiku. My tam nie wchodzimy nikomu do domu.
3: Smacznego wieczoru, na smaczny wieczór. Michiko w RMF Max, gra przed 18.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: RMF Max. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Czy wiesz, że Kia ma w ofercie samochody użytkowe? Poznaj Kia PV5 w wersji osobowej. 5 osób, 1300 litrów bagażnika i 7-letnia gwarancja. Przetestuj Kia PV5 u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor Kia.pl.
7: I po reklamie.

0: We dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
4: Szczecin czeka spokojna noc. Niewielkie zachmurzenia, ale żadnych opadów w prognozie. Temperatura pokaże maksymalnie około 12 stopni, do tego ciśnienie pozostanie wysokie. Wiatr słaby i raczej nie da się we znaki, tylko chwilami może nieznacznie przybrać na sile. W sobotę możecie liczyć na porządną dawkę słońca. Temperatury podbiją do 26 stopni, więc miejcie w pogotowiu okulary przeciwsłoneczne. Opadów nie przewidujemy, a wiatr będzie umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Kolegium Medyczne Medica, oferujące edukację w szkołach policjalnych i kursach medycznych.
4: Wróciła ona, wróciła nasza
5: też
4: jedyna,
5: się cieszę, że jestem.
4: Ukochana Karolina i oczywiście Ekstraklasa, bo już za chwilę derby Paint'a tak zwane, czyli mecz pomiędzy Wieczystą a Radomiakiem, który powinien właśnie teraz już ruszać.
5: No to tak. Max! To teraz ja przejmuję antenę, Filip sięga po pilota do telewizora i zaczynamy tutaj wspólne oglądanie. Możecie dołączyć, ale będzie nam przemiło, jeżeli zostaniecie i będziecie słuchać RMF Max.

0: No i takie mamy lato z męskim graniem orkiestrą i ciebie też bardzo w RMF Max na 9 minut po godzinie 18. To już jest prawie weekend.
1: Ale też przy okazji gramy nowości. Mamy nowości prosto z Manchesteru. Mówię o tym dlatego w ten sposób, że oczywiście to jest klasyczny manchesterski akcent, który jak słyszycie sam również posiadam. I to jest raper H, który przyszedł na TikToka i zrobił takie tornado, że nie wiadomo po prostu jest co zbierać z podłogi. Szczękę czy ten numer.
0: No to teraz sprawdźmy, czy tak samo dobrze brzmi w radiu. Ja mam takie obawy co do tego, że w radiu będzie brzmiał jeszcze lepiej, więc dajcie głośniej. To jest nowe Ring My Bell w RMF Max.

0: Za tych, co na morzu i za tych po prostu, co płyną sobie razem z RMF Max na 16 minut po godzinie 18, to David Guetta i Run, Run, River.
1: To jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, no i o tej porze, słuchajcie, tak sobie myślimy, że w wakacje to można być kimkolwiek się chce. Pamiętasz, zawsze można było sobie zrobić, nie wiem, kolorowe włosy na wakacje, na przykład chodzić ubranym tak, jak nam nie pozwalano na co dzień do szkoły, do pracy.
0: I myślę, że miałeś bardzo wyrozumiałych rodziców.
1: Tak. Słuchajcie, możecie być też raperem albo raperką w te wakacje.
0: Aha, i pojechać sobie przy okazji na Festiwal Rap Południe, czyli największy festiwal rapowy na południu, który już za tydzień na lotnisku w Bielsku-Białej. Tam będzie Żabson, tam będzie White, tam będzie cała masa najlepszych raperów topowych z Polski, bo między innymi pojawi się Problem i ty też możesz na tym festiwalu być.
1: No właśnie, pytanie tylko, jaką miałbyś albo miałabyś ksywkę jako raper albo raperka?
0: Yo, więc teraz nagraj głosówkę na Messenger RMF Max, wyślij ją do nas i najlepsze ksywy dostaną wejściówki na Rap Południe, który już za tydzień w Bielsku-Białej.
1: No i obiecujemy, że zapowiemy was tak na antenie, jakbyście byli naprawdę tymi raperami, którzy na Rap Południe występują.
0: Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Oni pojawili się tutaj nie bez powodu. Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. No bo co, pora wysłać was na festiwal, gdzie tych raperów będzie można zobaczyć, wow, posłuchać na żywo, a może i nawet zbić pionę.
1: Tam będzie White 2115, będzie Japson, będzie Malik Montana, Young Multi, będzie Chivas, Białas, Hubert i być może będziecie również wy. Tylko trzeba było nagrać nam ksywę, jaką byście mieli, gdybyście byli raperami. My mamy samych najlepszych raperów w ekipie RMF Max, bo między innymi dołącza taki raper jak...
2: Ja nazywałbym się Umerdany Raptus, a moja córka Umerdany Raptownik.
1: Ale co to w ogóle jest raptus? Co to jest raptownik? Czemu?
0: No nie wiem, trzeba pojechać zobaczyć, może będą na scenie.
1: Może akurat wystąpią i być może zagrałem jeszcze z jedną raperką z ekipy RMF Max.
3: Kiedyś znajomi powiedzieli, że nazywałabym się Lil Pauliś.
1: Czyli Lil Pauliś, ponieważ mniej niż 1,60 m. No na pewno, no
0: koniecznie różowy outfit też, tak to widzę.
1: Różowe włosy i tak dalej, no jak to festiwale, nie? Rap Południe już w przyszłym tygodniu w Bielsku Białej. Też możecie być na tym. Słuchajcie RMF Max, żeby zgarnąć bilety.

0: Mundial cały czas trwa w najlepsze w RMF Max. Shakira i jej piłkarskie daj.
1: Dobra, dobra, jaki mundial, jak wróciła ona, wróciła nasza ukochana Ekstraklasa i no już tak się dzieje. Od pierwszego meczu, który wyruszył o godzinie 18, tam Radomiak gra z Wieczystą Kraków i już Wieczysta strzeliła bramkę, już się cieszyła, już się witała z gąską i co? I spalony.
0: O.
1: No i spalony. Więc już przez chwilę byli mistrzami po pierwszym meczu, a jeszcze trzeba poczekać na to. Bramka nieuznana, ale my w naszych sercach i tak już wygrali. Za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
9: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
10: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20/80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
16: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
17: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50

0: 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Szczecin czeka spokojna noc. Niewielkie zachmurzenia, ale żadnych opadów w prognozie. Temperatura pokaże maksymalnie około 12 stopni, do tego ciśnienie pozostanie wysokie. Wiatr słaby i raczej nie da się we znaki, tylko chwilami może nieznacznie przybrać na sile. W sobotę możecie liczyć na porządną dawkę słońca. Temperatury podbiją do 26 stopni, więc miejcie w pogotowiu okulary przeciwsłoneczne. Opadów nie przewidujemy, a wiatr będzie umiarkowany.

0: LOL, LOL, LOL, LOL. Flowrida, T-Pain, to kawałek LOL. A, właściwie to jest LOL. Jest 11 minut do godziny 19.
1: No jest, jest LOL, bo słuchajcie, w Tatrach po raz drugi od początku lipca spadł śnieg.
0: O lol, naprawdę, naprawdę spadł śnieg.
1: No nie, no jest naprawdę ciężko, są zimowe warunki w lipcu, także jak dzisiaj komuś było zimno, to właśnie dlatego, że no, mamy w Polsce śnieg i to nie pierwszy raz w tym miesiącu.
0: I jest zimno, bo tak naprawdę jest lipcopad. Max! No i uważajcie,
1: no w lipcopadzie to musi być zimno, no.
0: No i też, jeżeli jedziecie na Morskie Oko, to tam no już ten, wozy są na płozach.
1: No
0: a
1: i
0: Last Christmas puszcza.
1: I łańcuchy, to na opony łańcuchy już trzeba.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert.

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale...
4: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedasz, to w euro.
12: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. I'm a fireball.
4: W nocy w Szczecinie przejściowe zachmurzenia, ale deszczu nie uświadczycie. Temperatura kręci się w okolicy 12 stopni. Ciśnienie cały czas wysoko, więc spokojnie, głowa nie powinna boleć. Wiatr raczej słaby, czasem da znać o sobie nieco mocniej. W sobotę na termometrach w ciągu dnia nawet 26 stopni i solidna dawka słońca. Bez kropli deszczu, za to z umiarkowanym wiatrem. Szykuje się naprawdę pogodna sobota, więc plany na świeżym powietrzu można śmiało wbijać do kalendarza.
5: Moi drodzy, jest przerwa w meczu Radomiak Wieczysta. 1-0 prowadzi Radomiak w tym spotkaniu i to jest szok, bo Wieczysta strzeliła bramkę, ale okazuje się, że nieuznana.
6: Ja słyszę tych kibiców Radomiaka, którzy się...
5: Którzy się cieszą,
6: no nie słyszysz?
5: No słyszę właśnie.
6: Do nas to dociera.
5: Słyszę. Teddy Swims na dobry początek godziny 19. Mówimy dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Filip Kliber.
6: Karola Kowalska, fajnie, że jesteście. Calvin Harris też za chwilę u nas będzie i Dawid Podsiadło. Taki mamy skład tego wieczoru.
5: Ale ekipę żeście zmontowali?

0: No i takie wieczory to ja lubię najbardziej z Dawidem Podsiadło w RMF Max. To jest kanał nadawczy, bawimy się razem z wami na starcie weekendu.
1: I czas na wakacjówkę, moi kochani. To wcale nie jest nic do picia, tylko to jest zabawa, w której wy piszecie nam na Messenger RMF Max, gdzie byliście albo gdzie będziecie na wakacjach, tylko... Ale najważniejsze, żeby nie powiedzieć, gdzie te wakacje będą. Czyli nie powiedzieć nam, że na przykład, że jedziecie do Albanii, to jedziecie do Albanii. To tak nie mówicie.
0: Jak jedziecie
1: nie?
0: do Sopotu, to nie mówicie, że jedziecie do Sopotu, tylko jedziecie na przykład tam, gdzie jest długie białe molo.
1: I opisujecie nam jak najlepiej tylko potraficie, a naszym zadaniem będzie potem odgadnąć, gdzie jedziecie na wakacje.
0: No, czyli będziecie po prostu próbowali nas zagiąć na antenie. Fajna zabawa czeka, czekają też oczywiście nagrody. No, jak... Czekamy na wasze zgłoszenia na Messengerze RMF Max.
1: Albo głosówka, albo opiszecie normalnie. Nie, tak jak ludzie piszą.
0: To się nie długopisem, tam się nie da pisać długopisem.
1: Czy ja to powiedziałem na głos?
0: Tak.

0: To co, z tym numerem chyba oficjalnie już możemy w RMF Max zacząć weekend. Justin Bieber i Nicki Minaj, 17 minut po 19 w piątek w kanale nadawczym.
1: Jesteśmy bardzo wysoko. Bardzo wysoko jesteśmy jako Polska, ponieważ polskie ciasto jest na czwartym miejscu w rankingu najlepszych ciast na świecie.
0: Sernik.
1: Wyprzedziło nawet sernik.
0: Nie,
1: wyprzedziło sernik. Szarlotka też nie, jabłecznik też nie, co jest bardzo podobne.
0: No.
1: Karpatka też nie.
0: To co?
1: Marcinek z Podlasia.
0: Jasne.
1: Marcinek
0: z Podlasia. Nie ma takiego ciasta.
1: Jest takie ciasto.
0: Nie ma takiego ciasta.
1: Marcinek z Podlasia to jest czwarte na świecie najlepsze ciasto. No.
0: Jasne. Na pewno ktoś nas wkręca.
1: To jest tak jak na przykład, nie wiem, byłby Karolek z Wadowic, nie? Przecież też to jest. Max.
0: Max.
1: Poza tym co? No?
0: Co, po maturze chodziliśmy na co? Na Marcinki.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o

0: na dziko.
1: Bez planu.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato

0: To oczywiście trzeci wymiar dla mnie masz Styla. 19.31, ale to jest nieśmiertelny numer i to doskonale wjeżdża na piątek przed imprezą.
1: No i to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić sobie imprezę też u nas i dobrze się bawić z RMF Max. Pytamy was o to, gdzie jedziecie na wakacje, ale tak, żebyście nam powiedzieli, nie mówiąc, gdzie dokładnie jedziecie. Będziemy
0: Więc
1: zgadywać.
0: Jest już z nami Elwira. Cześć Elwira.
2: Cześć, witam.
0: Elwira jedzie w miejsce, gdzie koniecznie z tego miejsca trzeba wysłać pocztówkę do babci. Elwira, czy to się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
0: Zgadza się. No dobra, to nie będzie łatwa zagadka, ale my w takim razie odpalamy stoper. Ty mów wszystko zgodnie z prawdą, ale nie podpowiadaj nam za bardzo, tak żebyśmy mieli tak samo trudne zadanie. I ważna informacja dla wszystkich słuchaczy. Możecie tak samo bawić się razem z nami i na Messengerze również zgadywać i wysyłać wasze propozycje.
1: I tak? Podpowiadać. Będziemy chętnie korzystać, bo wiadomo, bez was to nic nie zrobimy tutaj.
0: Absolutnie. Więc uwaga, Elwira, my sobie startujemy zegar. I pierwsze pytanie. Czy to jest miejsce w Polsce?
2: Tak.
0: Miejsce w Polsce, dobra.
1: Czy Karola? W tym miejscu jest jakaś figura?
2: Jakaś figura, nie wiadomo mi, ponieważ jeszcze tam nie byłam.
1: Mm-hmm.
2: Aha. Nie wiem, czy jest jakaś
1: A taka
2: figura.
1: Znana, nie.
0: Częstochowa?
2: Nie, nic nie kojarzę, nie.
1: Okay.
0: Ale to była podpowiedź od Marka, ale to nie jest w takim razie Częstochowa. No dobra,
2: nie,
0: czy to
2: nie
0: jest
2: ten kierunek.
0: To jest centrum Polski?
2: Nie bardzo.
0: Nie bardzo.
1: Aha.
0: Południe?
2: Też nie bardzo.
1: A tam jest morze?
2: Nie ma morza.
0: A? Ty, nie ma morza? Ale to...
2: Nie ma morza.
0: A jest woda generalnie?
2: Gdzieś na pewno jest.
1: W kranie którymś. O, ja już się zgubiłam.
0: Gdzie to jest?
2: Ale morza nie ma.
0: Dobra, morza nie ma. Nie ma też figury. Trzeba wysłać... czy tam są pielgrzymki na przykład?
2: Nie słyszałam o takich jeszcze.
1: Co, gdzie ta babcia? Poczekaj. Co?
0: Pocztówkę babci, żeby
1: babcia,
0: wysłać.
1: Babcia.
0: Karola, czas nam się kończy.
1: Poczekaj, jeszcze nie, poczekaj. A czy tam na przykład, czy to miejsce jest znane z jakiegoś filmu, serialu albo piosenki?
2: Tak.
0: Białystok? Białystok? Białystok? Białystok?
2: Tak.
0: Białystok? Mariola! Mariola zgadła! Mariola zgadła sutem na taśmę.
1: Ale dlaczego?
2: Dlaczego babcia?
1: Tak.
2: No tam jest najsłynniejszy mural. Wyślij pocztówkę do babci.
1: Aha!
0: Elwiro! I ludzie! Rzeczywiście, i Mariola ma rację. Dobra.
2: Tak,
1: dzięki Mariola, bo bylibyśmy tutaj do nocy przecież. Bez tej podpowiedzi.
0: Mariola i Elwira dostają gadżety. Babcia dostaje pocztówkę. Białystok.
1: Fajne miejsce. No to miłego odpoczynku w Białymstoku.

0: Ariana Grande, 20 minut przed godziną 20. Po weekendzie, słuchajcie, zima ma znowu wrócić, także weekend ciepło, potem znowu zima. Także
1: matko!
0: Jak ktoś wraca po urlopie, po weekendzie, to ja proponuję na skuterze śnieżnym.
1: Ja muszę kalesony zza protiża w Pawlaczu wyciągnąć. Ludzie.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dwie inwestycje, kilka korzyści, jeden dobry moment. Deweloper Atal prezentuje Atal Floriana na Łasztowni oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu Szczecina. Na wybrane mieszkania w obu inwestycjach przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Dodatkowo, wybierając Heiki City, możesz skorzystać z wygodnego harmonogramu płatności 20 na 80. To tylko 20% wpłaty na początku i aż 80% przy odbiorze mieszkania. Odwiedź biuro sprzedaży Atal lub sprawdź ofertę na atal.pl.
9: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
10: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: W nocy w Szczecinie przejściowe zachmurzenia, ale deszczu nie uświadczycie. Temperatura kręci się w okolicy 12 stopni. Ciśnienie cały czas wysoko, więc spokojnie, głowa nie powinna boleć. Wiatr raczej słaby, czasem da znać o sobie nieco mocniej. W sobotę na termometrach w ciągu dnia nawet 26 stopni i solidna dawka słońca. Bez kropli deszczu, za to z umiarkowanym wiatrem. Szykuje się naprawdę pogodna sobota, więc plany na świeżym powietrzu można śmiało wbijać do kalendarza.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mega nuta na wakacyjny weekend, Moonlight i Alabama Ten w RMF Max.
1: I szampany już zaczynają strzelać w Radomiu, ponieważ tam Radom jak 2-1 wygrywa z Wieczystą Kraków na otwarcie Ekstraklasy i wszystko na to wskazuje, że tak się skończy. Ale spokojnie, Wieczysta jeszcze kiedyś wygra. Na pewno, na pewno. A my dziękujemy, to był kanon nadawczy. Filip Kliber.
0: Karola Kowalska, a teraz Tour de Club. Sprawdzamy, co na starcie weekendu dzieje się w okolicy.
2: Szukacie pomysłu na weekend, który zapamiętacie na długo? To właśnie już jutro Ogrodzieniec stanie się miejscem, gdzie lato nabierze zupełnie nowego wymiaru. Ekipa RMF Max szykuje dla Was kolejną odsłonę lata na maksa. W sobotę Podzamcze w Ogrodzieńcu zamieni się w prawdziwe centrum muzycznych emocji. Na scenie pojawi się Majka Jeżowska, legenda polskiej sceny, której hity zna każdy. Będzie też live show Oskara Cymsa. Gwarancja świeżej energii i niezapomnianych dźwięków. Na deser taneczne szaleństwo z Napoli, dynamiczne rytmy i energia, której nie da się powstrzymać. Na miejscu czeka mnóstwo niespodzianek, znajome twarze i masa pozytywnej energii. Wiek nie ma znaczenia. Lato na maksa to wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę i letnią zabawę. Wystarczy spakować się w samochód, złapać pociąg albo busa i razem z ekipą pojawić się jutro w Ogrodzieńcu. Szczegóły imprezy i aktualności znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rmfmax.pl. Dołączcie do naszej paczki RMF Max.
3: Reklama. Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten najpiękniejszy czas tygodnia, piątkowy wieczór, na to czekaliśmy. Przemek Grabowski w RMF Wax, są wakacje, jest weekend, no i jest lista Hot Band, dziesiątka najważniejszych hiciorów, dzisiaj też dużo ciekawych nowości, premier, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a zestawienie otwierają piątkowo Bibi Rexa i David Guetta, ich Sad Girls.

0: Alex Warren dodaje nam energii do życia wieczorowo. Jego nowość Passenger zaczynał jako gwiazda TikToka, a dzisiaj, proszę bardzo, podbija światowe listy przebojów, także listę Hot Bands. Sprawdzacie nowości i głosujecie na rmfmax.pl, a u nas piątkowo afrohausowo Shimza i Arko w numerze Fire Fire. Dzisiaj dziewiątka.
1: RMF Max 9. Numer 9.

ty tańcz, tańcz, tańcz i pij drinki z pomarańczą. Do tego tutaj akurat nie było. Blanka zapraszała do tańca. To piątkowa ósemka w zestawieniu listy Hot Bands. Będziemy tańczyć, bo od 21 na starcie weekendu Max Party, tylko imprezowe nuty. Będziemy mieszać, będziemy odkrywać nowości. Teraz też po wielkim sukcesie singla Graceland wraca do nas producent Yearbox. Oto jego nowości w RMF Max. Babylon.

0: Happy Times, Robin Schulz o lepszych czasach. Dzisiaj siódemka na liście Kobenc. Jak będzie wyżej, to będzie mieć te lepsze czasy. My nie czekamy na żadne lepsze czasy. Teraz to są czasy. Jest piątek, jest weekend, są wakacje. Jest grane, odliczane. Za chwilę kolejna nowość tego tygodnia. Gibbs, Ego i For Money. Wrócę też ze świeżym bitem od Kygo. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

chyba już po pierwszej nutce i tak jest również w tym przypadku. Kygo wraca do poczekalni listy Hot Bands w numerze Take Me Back i czeka także na twój głos dzisiaj rmfmax.pl. Może się uda, może szybko będzie w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę przy piątku. Tutaj przyjaciel Justina Biebera, czyli Kid Laroi i Kelani w numerze Girls.

sprzed 13 lat. No, blisko, blisko, gorąco, to też była ich wspólna produkcja, Alesso i One Republic. Po 13 latach razem myślę, że będziemy do tego tańczyć jeszcze w trakcie tych wakacji, tylko czy to będzie nasza nowość w zestawieniu? Już po weekendzie zobaczymy, głosy liczymy, rmfmax.pl. No i doliczyliśmy się, że męskie granie dzisiaj akurat na trzecim. Kto będzie najlepszy, to przed wami. RMF Max.

Można się przy tym nieźle pokręcić. Kogo zakręciło, kogo wkręciło? Madonna i Martin Garrix w poczekalni listy Hobbs & Biza. Madonna to nawet całą płytę taką bardziej elektroniczną sprawiła wszystkim swoim fanom. No i może to będzie nasza kolejna nowość już niedługo, coming soon. Piątkowe na miejscu trzecim listy Hobbs, męskie granie nareszcie. Na drugim nowość od Axwella, ale to było dobre, whatever turns you on. Ale teraz najważniejsza, najlepsza jedynka na szczyt listy Hobbs wraca projekt Bauza. Do tego tańczy się w Europie, także u nas w Polsce. Magnetic to nasza nowa jedynka. Max. One. One. One. One.

0: No i pięknie, Bauza i Magnetic, to nasza jedynka na liście Hot Bands. Takie bity także po 21:00. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaczynamy piątkowe Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Szczecin. Blisko 200 załóg, wielkie emocje i najważniejsze regaty sezonu. Oto co będzie się działo już jutro w Szczecinie. Mistrzostwa Polski Ilka Seven Masters oraz Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser przyciągną na Jezioro Dąbie najlepszych żeglarzy. Jezioro Dąbie, słynące z doskonałych warunków i zaskakujących zwrotów akcji, znów stanie się areną żeglarskich pojedynków. Przez 3 dni, od soboty do poniedziałku, na wodzie zapanuje prawdziwy sportowy ogień. Wyścigi, widowiskowe zwroty i walka łódka w łódkę. Na nabrzeżu przy centrum żeglarskim kibice mogą spodziewać się niezłego widowiska. Oj, będzie się działo. W tym samym czasie wodna edukacja czeka na tych, którzy wolą zostać na lądzie. Zarząd Wodociągów i Kanalizacji zaprasza na szczecińskie bulwary do specjalnej strefy animacji i nauki. Czeka mobilne laboratorium z 5 interaktywnymi stanowiskami. Każdy będzie mógł tu sobie poeksperymentować. Wjazd za darmo, start o 10:30.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.

0: 2369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz.

0: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
1: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: należąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

swoim holidayu, dla tych, którzy marzą dopiero o holidayu, którzy zakończyli swojego holidaya i dla tych, którzy nie będą mieć holidaya też. Ale fajnie, jest lato, jest piątek, jest weekend i są z wami Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Wystartowaliśmy nasze piątkowe, wakacyjne Max Party, tylko imprezowe nuty do północy. Za chwilę Andy Dust, czeka Fuka i Liwka i Enklawa, ale kolejny set otwieramy od wielkich gwiazd. Avicii i gwiazda rocka Lenny Kravitz spotkali się kiedyś właśnie w tym numerze, no to już po tych ładnych latach klasyk. I tak lecimy w naszym kolejnym secie. Super Love.

0: Like It, klasyk od Narcotic Thrust z RMF Max na wakacjach i pamiętajcie, że wakacje to można sobie nawet wirtualnie poplanować i jak sobie tak nawet planujemy wakacje, to od razu czujemy się lepiej, nawet jeżeli nigdzie nie jedziemy. Zostańcie z nami, bo za chwilę na naszej piątkowej imprezie Becky G i Topic, Sorry Papi, wróci też Purple Disco Machine.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
8: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: znowu powiesz, że...
1: Kochasz, to Sobel w Max Party na piątek. No tak akurat o miłości. A wiecie, że dzisiaj jest jeszcze dzień wirtualnej miłości. Ta wirtualna jest coraz bardziej popularna. No bo gdzie się dzisiaj spotykamy, szukamy partnerów? No często właśnie w internecie. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy znaleźli miłość wirtualnie i realnie. Dla wszystkich poszukujących, co nas wszystkich łączy. No piątek, wieczór, wakacje i dobre bity w RMF Max. Teraz kolejny pluszowy kawałek. Było tańczone nieraz, teraz też sobie potańczymy. Aleksandra Stan i niezapomniane Mr. Saxo Beat.

As It Was to Harry Styles, który się prawie zajechał po ostatnich rekordowych koncertach na stadionie Wembley w Londynie. No taki był wymęczony, że złapał tam jakiegoś wirusa i ostatnio musiał przerywać swoje występy. Teraz w RMF Max David Guetta na remiksie. No on też w trakcie wakacji bardzo zabiegany, ale daje radę w klubach i na festiwalach. Tutaj David Guetta na remiksie dla Milki Just The Way You Are. A może wolicie z amerykańskim akcentem? Dobra, Just The Way You Are. A może chcecie w Pongliszu? Just The Way You Are.

0: Edyty Okto, ale Farben w naszym Max Party na wakacjach. A wiecie, że na wakacjach coraz bardziej popularne są miejscówki i hotele. Są takie również w Europie, gdzie oddajemy smartfona, kiedy się meldujemy, żeby się, wiecie, no wyłączyć i zrelaksować. Spróbujcie schować do szuflady swojego smartfona przynajmniej na 15 minut dzisiaj wieczorem, a my wam zajmiemy czas dobrym bitem. Za chwilę Lumix, wróci też Kizo i The Weeknd. Max.
1: Szukacie pomysłu na weekend, który zapamiętacie na długo? To właśnie już jutro Ogrodzieniec stanie się miejscem, gdzie lato nabierze zupełnie nowego wymiaru. Ekipa RMF Max szykuje dla was kolejną odsłonę lata na maksa. W sobotę Podzamcze w Ogrodzieńcu zamieni się w prawdziwe centrum muzycznych emocji. Na scenie pojawi się Majka Jeżowska, legenda polskiej sceny, której hity zna każdy. Będzie też live show Oskara Cymsa. Gwarancja świeżej energii i niezapomnianych dźwięków. Na deser taneczne szaleństwo z Napoli, dynamiczne rytmy i energia, której nie da się powstrzymać. Na miejscu czeka mnóstwo niespodzianek, znajome twarze i masa pozytywnej energii. Wiek nie ma znaczenia. Lato na maksa to wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę i letnią zabawę. Wystarczy spakować się w samochód, złapać pociąg albo busa i razem z ekipą pojawić się jutro w Ogrodzieńcu. Szczegóły imprezy i aktualności znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rmfmax.pl. Dołączcie do naszej paczki RMF Max.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

momencie raczej się nie kończy. Kido na naszej imprezie, witajcie piątkowo, wakacyjnie. Jesteśmy w środku, mamy jeszcze dużo lata. Przemek Grabowski i DJ Raf Mix z wami do północy. Tylko imprezowe bity czeka Kaigo, ekipa Dub Dogs, wróci Jennifer Lopez z Pitbullem, ale kolejny set otwieramy nowością. Oto brytyjscy przyjaciele. Duety Switch Disco w numerze Voices. Do tego tańczymy.

Wiadomo, że u Łysego to są zawsze dobre imprezy. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy wczoraj bawili się na party u Łysego na Narodowym u Pitbulla. Kto był? No to czekamy na wasze zdjęcia, relacje. Jennifer Lopez, Pitbull przed chwilą w naszym Max Party on the floor. Czeka Katy Perry, ale teraz świeży bit tych wakacji. Gibbs i Kukon w RMF Max. Ty masz.

Na imprezę w piątek wieczorem. To jest kawałek, który zabralibyśmy też na plażę, na takie, wiecie, beach party, bardzo na maksa. A wiecie, że w Japonii to mają elektroniczne nowości na plaży, mają tam nowe wynalazki. Mają specjalne parasole z panelami słonecznymi. Można się schować przed słońcem, ale jednocześnie doładować sobie na przykład smartfona. No, u nas nad Bałtykiem jeszcze takich nie ma, ale może za rok. Pozdrawiamy wszystkich, którzy muszą płacić za rybę. Tanio nie jest. Na pocieszenie nasza kolejna nowość. Somber w RMF Max. My body isn't ready.

Piątek w Max Party. Na mikrowakacje, bo coraz bardziej popularne są właśnie takie mikrowakacje, czyli wyjazdy trwające tylko 48 godzin. Jednak planowane z dokładnością co do godziny bardzo często. No podobno niedługość urlopu, ale wspomnienia robią różnicę, a i pogoda ma się poprawić, tak więc no przynajmniej mikrowakacje można sobie zrobić. Teraz nie mikro, ale mega hicior dookoła świata, także u nas w Polsce Hurzel i Ultra.

0: gorący hit tego lata, Run Run River, to nowość. Razem David Guetta, Yalok, ten numer też polecamy na te cieplejsze dni, które przed nami. I pamiętajcie, że w upalne dni, jak zrobi się tak naprawdę bardzo ciepło, to piasek na plaży potrafi osiągać temperaturę nawet 60 stopni. Do tego klapki, to nie moda, to sprzęt ochronny. Za chwilę numer, który też polecamy na plaży obowiązkowo, Bauza i Magnetic w naszym kolejnym secie w Max Party.
1: Max!
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

i Cool, ale w remiksie Lizzo i Bonnie M. Witajcie piątkowo, weekendowo, na wakacjach. Przemek Grabowski i DJ Raf Mix z wami. To jest nasze Max Party, tylko imprezowe bity. Mamy tutaj Taylor Swift, która aktualnie na miesiącu miodowym, prawda, szczęśliwa żona. The Fate of Ophelia dzisiaj pojawi się w remiksie chłopaków z Loud Luxury. Jak oni się cieszyli, że mogli to zrobić. To za chwilę, bo kolejny set otwieramy nowością w RMF Max. Wraca do nas Meduza i Silence.

Roxy Węgiel zabrała nas na miasto. A po co? I dlaczego? No może zabrała nas na lody. A kiedy zjada się najwięcej lodów? No u nas jeszcze nie prowadzi się takich badań, ale wiadomo, że we Włoszech przynajmniej najwięcej lodów sprzedaje się właśnie nie w weekendy, ale we wtorki i środy. Dlaczego? Bo wtedy kolejki są krótsze, a mieszkańcy chętniej wpadają, prawda, na gelato break. Czasem najlepszy smak ma po prostu środek tygodnia. To wiadomość dla tych, którzy wybierają się do Włoch. Tak więc może nie w weekend, tylko w tygodniu ustawić się w kolejce. Szybciej pójdzie. Dla tych, co słuchają nas gdzieś daleko, daleko, Hen, Ed Sheeran i Martin Garrix w naszym kolejnym secie w Max Party. Repeat it.

0: za każdym razem.
1: Gomba o 3-3 i ekipa nienawidzą być w klubie, jak nawijali przed chwilą. No i może dobrze, bo ciasno, często, bo duszno, a i zawsze trzeba prosić DJ-a, żeby zagrał coś fajnego i do tańca. A u nas wszystko macie za darmo, nikt się tutaj nie spoci, no my się pocimy i gramy zawsze fajnie i do tańca. Teraz nasza kolejna taneczna nowość tego lata. Producent Aids odświeża disco klasyk, otwierając nasz kolejny set Ring My Bell, a za chwilę coś dobrego od Armina Van Burena.

0: wspominać. Mamy dla was mega klasyk w piątkowym Max Party. Jeden z największych hiciorów od ekipy Faithless. Jak Faithless, to także God is a DJ. Kto będzie miał ponownie ciarki? Lecimy.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

To Dawid Podsiadło, to takie przesłanie na sobotę, bo wiadomo, w sobotę wakacje wakacjami, ale trzeba posprzątać, poodkurzać, śmieci wynieść, żeby było na błysk, żeby nie było. Dziękujemy za piątkową imprezę. Przemek Grybowski i DJ Rafmix byliśmy z wami przez ostatnie godziny. Jeżeli macie jakieś muzyczne propozycje dla nas, no to proszę pisać, co ma się u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS. Miłego weekendu, cześć!

pisze. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.